0: Jedynka 2 Szczecin.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

pierwsze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Po raz pierwszy w piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się bardzo nisko. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia 18 stopni Celsjusza. Pierwsza część piątku z przewagą promieni słonecznych. Później już tylko będą chmury, ale spokojnie, parasolki zostają w domu, bo dzisiaj padać nie powinno. Ciśnienie mamy na naprawdę wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, uważamy na głównych wylotówkach oraz na głównych skrzyżowaniach. Miłego dnia!
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący uzależnili od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Co teraz czeka kierowców, o tym Michał Skolimowski.
3: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
3: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
5: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
3: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
2: 6 osób trafiło do aresztu, to w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
2: Grupa wystawiła też dokumenty ułatwiające legalizację pobytu w Polsce co najmniej 200 cudzoziemcom, między innymi z Rosji. Trwa policyjna akcja Świeć przykładem, noś odblaski. Ze względów bezpieczeństwa jest to ważne, zwłaszcza teraz, kiedy dzień jest coraz krótszy, mówi Marta Bajor z policji w Bełchatowie.
7: Zwłaszcza poza terenem zabudowanym będziemy kontrolować oczywiście osoby. Przypominamy o obowiązujących zasadach. Na terenie niezabudowanym po zmroku mamy obowiązek noszenia odblasków, jeżeli jesteśmy niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego.
2: Za brak odblasków po zmroku można dostać nawet 500 zł mandatu.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK2 Sport.
2: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie wygrał i awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Thiena 5-7, 6-3, 6-4 i zagra w 1/8 finału.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Na początku myślałem, że wygrałeś życie, ale teraz jakby...
10: Przegrałem życie.
9: Wiem, że trochę przegrałeś życie. No wczoraj była wypłata, pochwalcie państwo, co zrobiłeś.
10: Tak, tak, znaczy nie, no ja nie mam zwyczaju akurat chwalić się drogimi podróżami, ale rzeczywiście tak, wczoraj wróciłem ze stacji benzynowej.
8: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
10: A dziś się dowiaduję, że ta sama wycieczka last minute przeceniona.
9: Nie mogłeś do last minute poczekać. Już w weekend. Przecenione wszystkie, więc jedzenia byś za to miał, chłopie.
10: Tak to jest, widzicie. Zawsze czekajcie z tankowaniem do weekendu.
9: 3 po 6, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: A może na grzyby?
1: A może na ryby? No to ryby nie teraz. Nie. Ale rzeczywiście,
2: posłuchaj. Rozmawiałem ostatnio z kimś o tym, że znowu nas świerzbi w nosie. Coś alergicznie.
1: Że coś pyli.
2: I właśnie to może nie chodzi o to, że pyli, tylko że faktycznie wszędzie jest wysyp grzybów. Nie to, że tylko w lasach roczą, tylko są te mikrogrzyby też gdzieś na korach drzew, na krzakach.
1: No jesień, moja droga pogoda ładna, to i grzyby wyskakują jak po deszczu. A ja się tak zastanawiałem, bo mój szwagier na przykład uwielbia jeździć na grzyby.
2: No.
1: Ja się później dowiaduję, że wiesz, zajeżdżam na przykład czasami do niego, prawda, a on już tutaj tego w pełnym rynsztunku. Pytam się, gdzie idziesz, szwagier? Pewnie idziesz, nie wiem, papę na dach montować, nie? On mówi, nie, z grzybów wróciłem, zobacz, ile koźlaków, czy tam maślaków, czy czego tamkolwiek licho nie przyniesie z lasu, przyniósł. Do tego moi rodzice na przykład. No. Ostatnio też się dowiedziałam, że oni z rana na grzyby.
2: A, nie, że tego, no, na grzyby. Tylko bardziej
1: tylko
2: na grzyby.
1: Od razu do lasu. Okay,
2: no.
1: Tak więc, moi drodzy, nie wierzę, że nie słuchają nas jacyś grzybiarze.
2: Ale my osobiście musimy się przyznać, my trochę nie pojmujemy fenomenu chodzenia na grzyby.
1: To jest pierwsza sprawa. Co jest fajnego w chodzeniu na grzyby, to jest pierwsza
2: sprawa.
1: Znaczy,
2: ci, co chodzą na grzyby, to pewnie wiedzą.
1: No to proszę mi wytłumaczyć tutaj. A druga sprawa jest taka, że ci, co chodzą na grzyby, to niech mnie sprzedadzą jakieś, no nie wiem, fajne patenty na znalezienie grzyba. Czy to się trzeba schylać cały czas, żeby dobrego grzyba znaleźć? Czy wystarczy nóżką pogrzebać między tymi listkami, żeby jakiegoś grzyba
2: znaleźć?
1: Trzeba
2: znać las jak swoją kieszeń.
1: Tak. Czy trzeba drzewo obejść z prawej czy z lewej strony, żeby fajnego grzyba znaleźć?
2: Tak. I ogólnie jakbyście zdradzili, gdzie i jakie zbiory, to już by było najmilej. Będziemy milsi dzisiaj dla innych grzybiarzy, tak?
1: 726-826-826. Albo Messenger. Można pisać, można nagrywać głosóweczki, ale przede wszystkim oczywiście można zadzwonić do nas i porozmawiać z dwoma miłymi panami, którzy o grzybach nic nie wiedzą.
2: Gdzie i jakie zbiory?
1: O.

0: Kasia się tak kiwa w lewo i w prawo i bung, bung, bung. Dobrze, 18 minut po godzinie 6. Ja wiedziałem, że o tej porze to nie śpią albo grzybiarze, albo mleczarze. Ale dzisiaj o grzybach rozmawiamy, a nie o mleku.
1: Tak.
0: No, więc czekamy na te wasze telefony, na 7268-268-26.
1: Jest głosóweczka, gdzie i jakie zbiory?
2: Śniło mi się, że byłam w lesie i zbierałam grzyby.
0: No.
2: Rano, w momencie się szybko podniosłam, poleciałam na rynek, bo mówię, no cholera, ja nie byłam na tych grzybach, więc trzeba je będzie kupić. A tam są po 30-40 zł za kilogram. Normalnie mózg staje w poprzek.
1: Okej.
2: Okay. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Czyli jakby dowiedzieliśmy się z tej głosóweczki, gdzie nie chodzić na grzyby.
0: Na bazar, nie
1: na
0: chodzimy
1: bazar. Na bazar się nie opłaca.
0: Tak, ale do lasu już można.
1: Albo
0: i
1: można też śnić.
0: Śnić o grzybach?
1: Tam jest za darmo.
0: Ciekawe, czy, a ciekawe, ciekawe, o czym nasza słuchaczka kochana śniła. Czy o kurkach, czy o maślaczkach, czy o szatanach.
1: A, to mógłby być albo piękny sen, albo koszmar. Zupełny koszmar.
0: 7268-26-26-26. Gdzie na grzyby i jakie macie patenty na to, żeby dobrego grzyba przynieść do domu? Dajcie znać.
1: Chwalcie się też zbiorami. SK2. Pamiętam, w tamtym roku zdjęcia wysyłali do radia. Jeden gość wysłał zdjęcie
0: swojego grzyba?
1: Tak, znaczy grzybów nawet.
0: Nawet grzybów.
1: Cały
0: kosz?
1: Cały bagażnik, to było pod sufit zapchane wszystko było.
0: Nie mów, że tirem jechał.

0: Budka. Budka, może pod budką coś da się znaleźć. Budka suflera na antenie Radia SK 2, 26 minut po 6. Do tych grzybów wrócimy jeszcze, spokojnie, bo się odzywacie się, grzybiarze, dziękujemy.
1: Pod budkami to kiedyś tulipany leżały tylko. Natomiast, moi drodzy, teraz Czechy, a w Czechach policja zatrzymała nielegalne transporty mięsa. Tak jest.
0: Też i to do nie, jedzenia coś.
1: I to nie byle, ale to nie było byle jakie mięso, absolutnie nie. To jest ponad 600 kg mięsa do kebabów.
0: Do kebabów. Ale czemu zatrzymali?
1: No bo posłuchaj, no przewozili w samochodzie, który nie miał tak ani żadnej lodówki, ani żadnej klimatyzacji. To wszystko, wiesz, powoli zaczynało śmierdzić. Do tego te jogurty, z których się sosy robiły.
0: Dobra.
1: No wszystko było nieświeże.
0: Czyli podwozie było złe i podwozie też było złe.
1: No i takie mięso do kebabów nakryli policjanci w Czechach i nie będzie kebabów w Czechach.
0: Czyli mówiąc po kebabowemu, gruba sprawa, która...
1: No, po której inaczej. Cienko będzie śpiewał pewnie, tak mi się wydaje.
0: No czyli...
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio. SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Dziś w Szczecinie padać nie będzie, choć po południu będą już tylko same chmury, ale pierwsza część dnia z przewagą promieni słonecznych. Na termometrach w Szczecinie mamy aktualnie 14 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie. Dziś zamiast kawy warto napić się herbaty albo butelki wody. Przypominam również, że na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Zwalniamy teraz w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie także przy Nabrzeżu Bieleckim.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: 6.31 News SK2. Anna Łobocka. Już w ten weekend ma być tańsze tankowanie o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd zapowiadał, że sfinansuje z tych pieniędzy kolejny pakiet CPN. Włoskie i francuskie ekipy uratowały dwoje polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. 20-letni wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie budzi niepokoju. To był rekordowo krótki lot. W niespełna 8 godzin kapsuła Dragon z czworgiem astronautów dotarła na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dla porównania, w lutym poprzednia załoga potrzebowała na to ponad 30 godzin.

0: Prima ballerina od Margaret, 38 po szóstej. Jest sygnał, czyli że trzeba takie stare nagłówki odgrzebać. Trzeba sprawdzić te zaszarzałe gazety, które tu pod stołem się walają. I sprawdzić, czy czegoś...
1: Szeleszczo!
0: Czegoś ciekawego nie ominęliśmy sprzed kilkunastu lat.
2: A to nawet ponad 20 dzisiaj.
0: No.
2: 2 października 2004 roku. WP pisała tak.
0: Mieszkańcy Łodzi okradani z impulsów.
2: Ponad 100 lokatorów w bloku przy ulicy Leczniczej 17 otrzymało zawyżone rachunki telefoniczne za wakacyjne miesiące.
0: Według Telekomunikacji Polskiej wszyscy dzwonili na numer 0300, aby skorzystać z usługi, dzięki której można doładować konto w telefonie komórkowym na kartę i tym samym mieć więcej minut na rozmowy. Połączenia miały być wykonywane po północy, a mieszkańcy mają za nie zapłacić nawet 3 krotnie wyższe rachunki, ponad 200 zł.
2: Większość mieszkańców to osoby starsze, które mają tańszy pakiet telekomunikacyjny. Twierdzą, że nigdy nie korzystały z tego rodzaju usług. Prawdopodobnie łodzianie padli ofiarą złodziei impulsów telefonicznych, którzy podłączają się do skrzynek TPSA i doładowują w ten sposób konta telefonów komórkowych na kartę.
0: Czyli tak, złodzieje kradli seniorom impulsy. Ale z tego, co słyszymy, wszystkiego nie ukradli, bo jak seniorzy patrzyli na rachunek, to impuls podskoczył.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Chodzisz i szukasz i nie ma ciebie. Ale może kiedyś się znajdzie, jak śpiewa z kolei Reniusi z innym utworze.
1: No właśnie, właśnie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteście niezawodni. Nasi słuchacze są jak zawsze niezawodni, bo odpowiadają na moje wiekopomne pytanie, dlaczego się w ogóle chodzi po te grzyby do lasu.
2: Panowie, a gdzie indziej bezprawnie tak sobie z nożem możecie pochodzić?
0: No, widzisz? Mam was, grzybiarze. Grzyby to tylko przykrywka, tak? I scyzoryk sam się w kieszeni otwiera. Dobrze, dzisiaj o tych grzybach rozmawiamy sobie.
1: I proszę bardzo, odezwał się nam nożownik Paweł, który z nożem latał po lesie i cały zlew kurków, kurek.
0: Kurek?
1: Kureczków.
0: Kurek?
1: Tak, no to są dwa kurki.
0: Znaczy, w moim zlewie są dwa kurki, od ciepłej, od zimnej. Jak coś. No, ale zobacz, a tu cały zlew, nie,
1: zobacz,
0: naprawdę. Nie wiem, ile
1: elegancki
0: litrów ma ten zlew i my się też na grzybach nie znamy, ale skoro to takie żółtawe, no to chyba to są kurki.
1: Chyba tak.
0: I tutaj Paweł był dość tajemniczy, bo napisał mazurskie lasy, a tego jest w Pierony przecież, więc dokładnej lokalizacji tych kurek nie znamy i nie wiemy co i jak.
1: To odbieramy jeszcze telefon na 726-826-826.
3: No cześć, Marzena z tej strony.
0: Cześć.
3: Ale wyście trafili, aha, bo ja cały tydzień codziennie chodzę na grzyby po pracy. Do tej pory w tym sezonie to 1038 podgrzybków.
0: Jaka precyzja!
3: Wyliczyłam co do jednego, jak?
0: A powiedz, Bożenko, jaka lokalizacja?
3: Nie zdradzę.
0: No weź!
3: Okolica Otwocka.
0: Dobra, to i tak zawężone.
1: No, czyli wiecie, Radom, Rzeszów, Kraśnik, w tych okolicach, no, okolica Otwocka.
0: No, ale ważne, że są, nie? Tak. Ponad 1000, proszę bardzo, w tym sezonie.
1: Nieważne jakie.
0: Ważne jakie, no żeby się nie otruć.
1: Tych
0: nie?
1: Czerwonych nie zbierajcie.
0: Dobra, dzisiaj o grzybach też będziemy rozmawiać, bo przecież będziemy mieli dzisiaj panią Ładochę tak. U nas w programie i czekamy na nią. Powinna za niedługo się pojawić.
1: Dla ciebie Ładocha, dla mnie Daria.
0: No, no dobrze, tak powiedziałem. Tak, no, po prostu.
1: Także inaczej będzie smakowicie już po 7. Przygotujcie swoje kubki.
0: Tak. A tymczasem
1: nerwowe,
0: smakowe. A tymczasem 7 minut pozostało do 7.
1: Komórki, no to.

0: Malinowy. Malinowy Król od Urszuli. 100% polskiej muzyki u nas w Radiu SK2. 4,5 minuty zostały do 7.
1: Czy w lesie rosną maliny?
0: Rosną.
1: Tak?
0: Dzikie, takie.
1: A, czy
0: nie wiem, nie znam się.
1: Piosenka w temacie w takim razie.
0: Ale nie o tym. Słuchajcie, o tym, że będziemy ściemniać po 7. Nasza zabawa, w której 100 zł do wygrania. Albo ściemnia Jarząbek, albo ściemnia Wajda, albo ściemnia i Jarząbek, i Wajda. To inaczej się nie da.
1: Ja się
0: po prostu trzeba odgadnąć, kto ściemnia.
1: Zastanawiałem się, czy jest w przestrzeni publicznej taki drugi konkurs, gdzie tak łatwo można zgarnąć stówkę na weekend na przykład. Nie ma.
0: Nie ma? Już
1: nie
0: sprawdziłeś to?
1: Nie, no oczywiście, no, że
0: sprawdziłem. Więc proszę bardzo, od teraz można się zgłaszać. Pamiętajcie, zgłaszacie się jakąś ściemą, bo my najpierw sprawdzamy, czy wy potraficie ściemniać, bo jak potraficie, to może też potraficie odgadnąć, kto ściemnia. Zgłaszamy się ściemą SMS-owo
1: na 7268268826 albo na
0: Messengerze.
1: Tak jest.
0: Tam zostawiacie swój numer telefonu.

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
18: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
20: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się niziutko i od razu ważna informacja dla kierowców. Dłużej stoimy na Cukrowej i na Krakowskiej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Noga z gazu w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Uważajcie na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Korkuje się także na skrzyżowaniu Bogumińskiej z Chorzą. Prawa część miasta, tutaj uważamy na Eskadrowej, na Hangarowej i na Leszczynowej. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie na naprawdę wysokim poziomie.
19: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
21: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Od jutra tańsze tankowanie, nawet o złoty 30 na litrze. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szczegóły Michał Skolimowski.
22: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
23: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
22: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
24: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
25: No troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
22: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
26: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
22: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
21: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
0: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
2: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
0: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mali mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
21: Rozpoczął się sezon infekcji. Eksperci zachęcają do szczepień.
3: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
21: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: SK2 Sport.
21: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy w Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. W tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Dajana Jastrębska. To spotkanie już się rozpoczęło, trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Macha rękami.
7: No macham.
6: O co ci chodzi?
7: Światowy Dzień Uśmiechu dzisiaj.
6: No to uśmiechnij się.
7: No właśnie, uśmiechnijcie się, brygada. Coś się tak cicho. Halo, pan tam z tyłu. Odwrotnie pan trzyma ten parę.
6: Ale jest piątek, już można.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: I co?
7: Nic, graj.
6: Nic, co mam grać?
7: Graj, piękny cyganie. No.
6: Dobrze.

0: Będziemy jej za chwilę. Ilja Żąbek je i Wajda je, bo Daria nam właśnie SMS-a napisała, że ma dla nas zupę.
1: Jaką?
0: No, grzybową chyba, bo jutro program z grzybami, no to chyba grzybowa. My też dzisiaj o tych grzybach dużo rozmawiamy. Także no czekamy. 11 minut po 7, pamiętajcie, że za chwilę będzie nasza zabawa ściemnia się. Jeszcze można ściemą się zgłosić na 7268 26 826 albo poprzez Messengera. A tymczasem my dalej przeglądamy internet, bo Polacy za granicą łatwo nie mają.
1: Tak, internet nosi o sytuacji pani Beaty, Polki mieszkającej w USA, która otrzymała rachunek i $11,500 za 5 godzin spędzonych z dzieckiem w szpitalnym oddziale ratunkowym.
0: I teraz wszyscy musimy przyznać, że jednak co Polska, to Polska, nie?
1: Tak, jednak w Polsce może się i jest tanio, prawda? Ale w USA powiedzą ci, no sorry, takie mamy sorry. SK2.

0: Radiu SK2.
1: No i przyszła pora na konkurs, 18 minut po 7. Trzeba by było jakby odgadnąć, kto ściemnia, czy Jarząbek, czy Wajda, czy trzecia opcja i Wajda, i Jarząbek.
2: Tak się też może zdarzyć.
1: Dzisiaj Jacek będzie próbował. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, siemanko.
1: Siemanko, Jacek, trafisz, masz stówę, nie trafisz, nie masz stówy.
3: No jasne.
1: Prosta sprawa chyba, nie? Dobra, jasne. Ważne jest to, że po tym, jak skończymy wypowiadać, mądrzyć się na antenie, to masz 3 sekundy, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Dobra?
3: Dobra, no.
1: Przypominam, może być to albo Jarząbek, albo Wajda, albo i Jarząbek, i Wajda. Tak. 3 opcje są. Dobrze, no to zaczynamy.
2: Uwaga.
3: Pierwszy kto mówi?
2: Jarząbek, czyli ja.
3: Dobra.
2: Uwaga. To słuchaj uważnie. Delfiny śpią z jednym otwartym okiem.
1: Teraz mówię ja, czyli Wajda. Krew w ludzkich żyłach, która nie ma kontaktu z tlenem, jest jasno-niebieska. Kto ściemnia?
3: Oboje.
1: Dobra.
3: Wajda i Jarząbek.
1: Padło, że oboje, że Wajda i Jarząbek.
2: Nie udało się.
1: Ach, kurczę, pieszone. Albo kurka, kurka, bo dzisiaj o grzybach rozmawiamy też. Kurka,
2: ale powiem ci, że w połowie trafiłeś.
1: W połowie trafiłeś, tak. Jak się mówi, że oboje ściemniamy, to zawsze ktoś w połowie trafi.
2: Bo się okazuje, że delfiny rzeczywiście śpią z jednym otwartym okiem. Podczas snu jedna połowa ich mózgów odpoczywa, a druga czuwa, aby kontrolować oddychanie i wypatrywać drapieżników.
1: Czyli chwalisz się, że mówiłeś prawdę. Mhm. A wyszło na jaw, że to Wajda ściemniał, ja ściemniałem, bo ludzka krew jest zawsze czerwona. Ta odtlenowana w żyłach ma po prostu ciemniejszy bordowy kolor, a niebieski kolor naczyń to efekt nie flirtowania, tylko tego drugiego.
2: Filtrowania światła przez skórę.
1: No, no dobrze, nauczyliśmy się czegoś nowego. Jacek, nagrody pocieszenia do ciebie, ślicznie dziękujemy. W poniedziałek kolejna ściema, albo może dwie? Ściema.

0: Tak. 24 minuty po 7. Daria, dzień dobry.
1: Ale ty masz fajne słoiki.
2: Dzień dobry. Słuchajcie, ja przyszłam z zupą grzybową, a Artur się w garnitur ubrał.
0: No on wiedział, co go czeka. Pięknie. Piękna to jest sprawa. Będziemy chyba się za niedługo zabierać za konsumpcję w takim razie.
1: Z całym szacunkiem, ale ja teraz będę coś czuję, konsumował grzybową z 8 gwiazdkami Michelina.
0: Dobra, brawa dla ciebie. Daria Ładocha z nami.
2: Dzień dobry. Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że ja was znam tylko raz, a przez was i to obu naraz jestem niewyspana.
0: Dziękujemy.
1: Nawet moja żona nie powiedziała mi takiego komplementu.
0: Dobra, słuchajcie, zaraz newsy, a też po newsach będzie PKP.

0: tanio Weekend Waldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Coraz więcej czerwonych punktów pojawia się na naszej zmotoryzowanej mapie, a to oznacza korki. Dłużej stoimy na hangarowej, na eskadrowej i na przestrzennej. Ciasno jest w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i na Kolumba. Noga z gazu w Alei Bohaterów Warszawy, Mickiewicza i dalej na Trauguta oraz na Arkońskiej. Dziś na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 18 stopni Celsjusza. W drugiej części dnia tylko same chmury, ale spokojnie, padać nie powinno. Ciśnienie nadal wysokie.
15: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
17: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw na stacjach mogą spaść już w weekend nawet o złoty 30 na litrze, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Przypomnijmy, prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To pozwoli rządowi na powrót programu CPE. Uwaga kierowcy na A1, spore utrudnienia pod Grudziądzem. Po wypadku na wysokości miejscowości Nowe zablokowana jest trasa w stronę Torunia. Na miejscu pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Erling Haaland pozwał norweskie linie lotnicze. Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania charakterystycznego wyglądu piłkarza w promocji biletów lotniczych w czasie mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny norweskiej gwiazdy futbolu za niezrozumiały i godny ubolewania.

0: Na co cię stać, Jarząbku, teraz? Na mlask, dobrze. Dobra. To jest mlask.
1: W żadnej Café de Paris nie dostaniecie takiej grzybowej.
0: Nie, tylko w Café de Studio Radia SK2 pani Daria.
1: Ojej. Dobra.
0: A czekaj, nie włączyłem jej mikrofonu, przepraszam cię bardzo.
2: A nie, bo ja za nie mówiłam. Mam nadzieję, że to nie będzie akcja znowu sorry za sorry.
0: Nie. Teraz mamy trochę inną akcję, bo już odblokowany jest telefon, można dzwonić. To w skrócie tak, to jest PKP. Czyli pozdrów kogoś piątkowo, 726-826-826, my dzisiaj... jemy, a wy pozdrawiacie. Tak, pierwszy telefon, dzień dobry, słuchamy.
3: Uszanowanie, cześć panowie, pozdrawiam wszystkich pieszących się do pracy, do szkoły i tych, co są na wolnych, oraz taką pewną panią, której nie znam, Tomek z Las Palmas, ale tym razem ze Szczecina.
0: O, proszę bardzo.
1: Ale znał panią, której nie znam.
0: No to zawsze wiesz, coś nowego,
1: ładnie,
0: nie?
1: To
0: kolejny telefon, dzień dobry, słuchamy PKP.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkich ze stołówki, szczególnie dział warzywny, szefa, który odwozi kateryndy, wszystkich kucharzy, kucharki.
0: Czyli Daria, jesteś pozdrowiona.
2: Dziękuję całego serca.
0: Dobra, następny telefon. O, rozłączył się, ktoś nie doczekał. Kolejny, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
5: Dzień dobry, z tej strony Biala Chłodzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Buziaczku, dziękujemy.
1: Kochamy cię.
0: Następny telefon, halo, dzień dobry.
1: Zupko moja.
6: Dzień dobry, ja pozdrawiam moje dzieciaczki, których właśnie wiozę do przedszkola z tyłu, Igorka i Igusie.
1: Czy dzieciaczki najedzone? Śniadanie dostały?
6: Igorek, tak, Iga właśnie w trakcie.
0: Dobrze, a to po wszystkim, słuchajcie uważnie Radia SK2, bo dzisiaj dużo o grzybkach będzie, jutro tak samo i pyszną zupkę na dziś albo jutro będzie można przygotować albo coś innego. Dobra, kolejny telefon, słuchamy.
7: Witam serdecznie, Wojtek z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich konserwatorów z Krakowa i oczywiście moją żoneczkę Patti. Oczywiście dla was również miłego dzionka i wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, PKP.
8: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie i pozdrawiam wszystkich prowadzących.
0: Dziękuję.
8: Jak z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich chłopaków, no nie, bo to był Dzień Chłopaka.
0: A, zaległy. To jest, jak to się mówi, słuchaj, spóźnione, ale szczere. I tego się trzymajmy. Tu się ktoś nie doczekał. I ostatni telefon na dziś. Słuchamy tu PKP.
9: Dzień dobry. Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Słuchamy, Krzysiu.
9: Chciałbym pozdrowić Anusię, mojego misia kochanego, którego bardzo kocham. Chociaż pomimo burz i błyskawic, to ja bardzo, bardzo kocham się. Pozdrawiam was
0: bardzo.
9: Wszystkich.
0: Jakim poetą poleciał tym? To był Smykiewicz poeta. Pozdrawiamy też Antoniego Smykiewicza.
1: Skończyłem miskę grzybowej, skończyły się.
0: I koniec PKP. SK2. Ale wiesz, że ty tą grzybową źle robisz. Ja to siedzę... A, bo ten ma dwie miski. No dobra.

0: No i takie poranki to ja rozumiem, takie piątki to ja rozumiem. W ogóle ile poświęceń, żeby tyle nagotować i takie to jest dobre. Czekaj, muszę cię zobaczyć, monitor muszę przesunąć. Daria Ładocha siedzi naprzeciwko mnie i podgrzałem sobie właśnie. Ty naprawdę całą noc gotowałaś, żebyśmy mogli spróbować tego specjału?
1: No tak, dzień dobry, ponieważ musi być dobry wywar grzybowy. No więc najpierw trzeba grzyby namoczyć, no. Potem trzeba się z nimi zapoznać, popatrzeć na nie. A Jurweda mówi, że nie tylko to, co gotujemy ma znaczenie, ale w jakim jesteśmy nastroju. Także ja bardzo dobrze się nastrajałam do tego, żeby dzisiaj was trochę nakarmić.
0: Specjał, który przygotowała Daria, to jest taki, można powiedzieć, polsko-azjatycki specjał.
1: Tak.
0: Bo typowa grzybowa z borowików, to są borowiki, tak?
1: Tak.
0: Szlachetne.
1: Tak, do tego są tam, no słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że borowik jest grzybów generałem.
0: Generał, ale poczekaj, bo tu jest mieszanie właśnie z azjatyckim, nie wiem, no bo tu jest jakieś mleczko kokosowe, tak. Wyczuwam. I kwaskowość tej zupy jest duża.
1: To jest limonka. Bo to łączenie pięciu smaków, czyli mamy umami, umami to grzyby, tak? Czyli to, co nam najbardziej smakuje. Do tego wyrównanie, limonka, sok z limonki, do tego dałam też liście limonki, kafir, trawę cytrynową. Tutaj jest takie, powiedziałabym, to jest
2: dała.
1: Herezja kulinarna, można spokojnie powiedzieć. I teraz zobaczcie, chłopcy.
0: Groszek.
1: Czy wy uważacie, że tu jest spokojnie jak na grzybach?
3: Nie.
0: Tu nie.
3: Absolutnie.
0: Nie. Tu się
1: emocje
0: tyle dzieje.
1: Emocje jak na grzybach, prawda?
0: Znaczy, bo tak się mówi, emocje jak na grzybach, a ja bym chciał, żeby w życiu takie emocje były jak w tej zupie grzybowej.
3: Czy trawę cytrynową się je?
1: Nie je się. Po prostu dlatego ona jest w takich dużych kawałkach, drogi panie, żeby właśnie ją... I tak samo tych liści się nie je.
3: Okej, dobra.
0: Dobrze, to słuchajcie, bo tak, jutro masz program o grzybach.
1: Tak.
0: Ładocha na pożarcie, to przypomnijmy. Tak się nazywa twój program sobotni. Zachęcamy, bo tam będzie dużo jeszcze, ty możesz chyba tak samo jak o ziemniakach chyba godzinami o tych grzybach coś czuję mówić.
1: Tak, mogę, ale to jest właśnie paradoks, bo ja nigdy nie byłam na grzybach.
0: No ale masz je skądś.
1: Wystawiam się na woźnie.
4: Jakie masz źródełko? Zaraz. Źródełko grzybów.
3: Nigdy nie była na grzybach.
0: Nie zdradzisz?
3: Znaczy... Ale jesteś pewna tego, co ja teraz jem?
1: Znaczy, ja się cieszę, że jesteś w garniturze.
0: Dobra, poczekajcie, jak za 2,5 minuty jak za 2,5 minuty się nie odezwiemy, to dzwońcie pod 112.
5: SK2.
3: Chciałem powiedzieć, że chyba innego pana Tadeusza czytaliśmy, bo u niego było na 40%.

0: Za dużo gadamy na tej antenie, więc trzeba mięsiste wejście zrobić teraz antenowe. Państwa miasta po 8, 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo do naszej zabawy. Na Messengerze, jak się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu. Prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia.
1: A dzisiaj zgłaszamy się SMS-ami, głosówkami, czy nagrywamy się na sekretarkę?
0: Wszystko. Wszystkie chwyty dzisiaj dozwolone. Jak się zgłaszacie, to dzisiaj, bo mamy o tych grzybach rozmawiamy, ale Daria przyniosła nam nie tylko zupę grzybową, bo jest jeszcze to z kapustka z czym?
2: Kapustka z gorgonzolą i z malinami. Ale powiem dlaczego, bo boczku nie było.
0: Mhm. I zamiast boczku maliny?
2: Tak.
0: Okej. Okay. I ty już to, ja Żomku, widzę, że już oblizujesz kąciki warg, więc już zjadłeś to.
1: Smalec to jest dżem ze świni, to mogli robić boczek z maliny. No dlaczego by nie? Żyjemy w takich czasach, że wegetarian czy weganie jedzą
0: jak
1: burgery.
0: Jak oceniasz to połączenie?
1: Powiem ci, nigdy bym nie przypuszczał, że malina z kapustą może tak fajnie smakować.
0: No to zróbmy sposób zgłoszenia się do państw miast dzisiaj taki.
1: Nietypowe połączenia.
0: Dobra, ale żeby nie było tak łatwo, nietypowe połączenia, grzyby z czym? I proszę, piszcie, dzwońcie, nagrywajcie się.
3: SK2. SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Dzieci ogarnięte?
1: Ogarnięte!
0: Praca?
1: Jak zawsze!
0: A ty?
1: Ja?
0: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
1: Chyba czas to nadrobić.
0: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
1: Kobiecość pod dobrą opieką?
0: Koniecznie.
2: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
14: Poranny szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Kierowcy teraz płynnie nie przejadą, przede wszystkim przez ulicę Pszenną, Łubinową i Struga. Zwalniamy także na Gdańskiej w obu kierunkach. Ciasno jest przy Moście Długim. Noga z gazu przy dojeździe do ronda ofiar katastrofy smoleńskiej. Dłużej postoicie też na Topolowej. Na termometrach aktualnie 14 stopni Celsjusza. Pierwsza część dnia z przewagą promieni słonecznych. Później pojawią się chmury, padać nie będzie, ciśnienie wysokie. Miłego dnia, Mateusz Tomaszewicz.
13: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend o złoty 20-30 na litrze.
16: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
17: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony, jestem bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
15: Z kierowcami na jednej z paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności, dwie inne osoby drapanie w gardle. Michał Skolimowski.
18: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielił
12: udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam, Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
18: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
12: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
15: Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika. To nim w sierpniu zaorał nową asfaltową drogę. Zdaniem sądu nie wykazano, że traktor jest narzędziem do pracy na roli, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
19: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Tak to czegoś nie wiedział.
15: Sąd nie oddał rolnikowi ciągnika, ale uchylił mu dozór policji.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: SK2 Sport.
15: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów w Warszawie. Podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłości Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
21: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
15: Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: Daria Ładocha cały czas z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Daria, dzień dobry. Ty wiesz, że Jarząbek to jest taki stalker i on zanim
23: się poznaliśmy, to
22: pierwszy raz do studia, to on już cię przestalkował.
23: Prześledziłem twojego Instagrama.
24: No i co tam się dowiedziałeś?
23: Dowiedziałam się na przykład, że wyznajesz miłość słoniom.
24: O, tak.
23: Tak, i to nas łączy, na przykład.
24: O, tak, pięknie.
23: Bo ja na przykład też bardzo kocham słoninę.
24: Tak.
20: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
24: Ja myślałam, że mówisz o trąbie.
23: Moja słonina nie ma trąby, ale to się dobrze łączy, bo słonina rodzaj żeński z mężczyzną.
22: Słoń męski, wszystko się zgadza.
23: No.

0: Piramida taka tutaj się w studiu zrobiła. Jarząbek już zjadł wszystko chyba, co dało się zjeść. A powiedz, zostawił tej kapusty trochę, czy wszystko zjadł?
1: Zjadł wszystko. To jest tak zwane Mont Everest.
0: Gdzie byłeś? Nie mów, że...
2: A gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: Poczekaj, mikrofon ci
2: włączę. Gdzie się chodzi po jedzeniu?
0: No właśnie tak myślałem,
1: gdzie
0: że tam byłeś.
1: Król chodzi piechotą chyba.
2: Nie wiem, podwieźli mnie, to nie wiem.
0: Dobrze, dobrze. Wszystko zjedzone, ale naczynia to byś po sobie posprzątał, wiesz?
2: Muszę.
0: No.
2: Poczekaj, dzielimy się. Tak jak w prawdziwym związku. Ja jem, ty zmywasz. No stary, no nie może być inaczej.
1: Ja słyszałam coś innego tutaj było w prawdziwym związku. Jak to się podgrzewa?
0: No właśnie. Przychodzi, nie wiedział jak mikrofalówkę obsłużyć. Po prostu, dobra.
2: Cześć. Nie, ja jestem inżynierem, panie inżynierze.
0: Dobrze, dobrze. Pomogłem, było
2: ciepłe. Pomogłeś, dziękuję
0: bardzo. Zjedliśmy pięknie. I to wszystko dzięki Darii. Daria, dziękujemy ci bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Pyszne było. I czekamy na więcej jutro. Jutro po... Której? O której?
1: O godzinie 11, sobota. Właśnie. Chciałam powiedzieć, będzie bardzo dużo ciekawostek o grzybach, bo grzyb jest nieoczywisty. Słowo grzyb też może rodzić różne skojarzenia,
0: on
1: prawda?
0: Może być tu i tam.
1: Tak, dokładnie, więc nie wyzywamy tutaj ani ginekologów, ani inżynierów, po prostu zabieramy wszystkich na grzyby.
2: To będzie, bo przepraszam, będzie bardzo ciekawy program, widzę.
0: Poczekaj, ale to będzie jednak kulinarny program. Musimy doprecyzować.
1: Będzie dużo przepisów, porad, będzie fajnie.
0: Zainteresowanych.
1: I to właśnie pejoratywne słowo. Grzyb też będzie poruszane w tej audycji.
0: Będzie?
1: No bo jak
0: naprawdę?
1: Ja bym powiedziała na przykład dzisiaj, Artur jest tak pięknie ubrany, ty stary grzybie, to ty byś się obraził, czy nie?
2: To zależy, czy jakim grzybem byś mnie nazwała. Czy muchomorem, czy pieczarką, czy
1: kozakiem.
2: Prawdziwką.
1: No co
2: kozak!
1: Kozakiem!
0: O, proszę bardzo. Proszę. Ale dobra, to jedno takie pytanie. Czy na przykład z grzyba, za narożnika da się zrobić zupę?
1: Ja bym nie... Znaczy, z wszystkiego da się zrobić wszystko. Tutaj jest jednak eskat, mamy tutaj, wierzymy, że spełnione marzenia i never ending story. Natomiast ja bym powiedziała, że te eksperymenty trzeba po prostu sobie dozować.
0: Okej, okay, dobra.
2: Czyli dozujemy jutro.
0: Żeby życie miało smaczek, raz za narożnika, raz koźlaczek.
2: Tak. Pięknie, żeś to powiedział. Jeszcze pytanie, czy ty będziesz ten program prowadziła w kapeluszu? Jak grzyby, to w kapeluszu.
1: Na drugie mam Kania.
0: Dobrze. Dobra, więcej pewnie będzie jutro. Do tematu grzybów i nie tylko kulinarnych jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj dużo wokół grzybów i nie tylko, a za chwilę też Państwa Miasta. Bądźcie z nami. SK2

0: Ciekawe, jakby tak grzybowa smakowała w Malibu.
1: W Malibu?
0: Ale była mleczko
1: kokos. Albo z Malibu.
0: No właśnie mówię.
1: Z Malibu.
2: W
1: Malibu.
2: Nie, ale w Malibu i z Malibu. O. To już idźmy na całość.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ale wiecie, że jakby się M wylosowało, to już podpowiedzieliście troszeczkę.
0: Chyba. Że co?
1: No, nie. To nie jest nic geograficznego.
0: A co byś dodał do Malibu, że co?
1: No dobra, nieważne.
0: To trawa, tak?
1: Dobra, nie znam się. Weronika, Agnieszka, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Zagracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy to jest jasne?
6: Jasne.
1: Dobrze, Weronika zaczyna.
0: W prawo czy w lewo dla ciebie, Werka?
6: Poproszę, w prawo.
1: No prawo, zobaczymy. Daria w prawo.
2: Dobrze. Jedziemy.
1: Jak na karuzeli. Bo pamiętajcie, na przykład... Jaka litera?
2: H.
1: Samo H?
2: Samo H.
1: Trudna ortograficzna litera, samo H. Życzymy bezbłędnie. 20 sekund, uwaga.
0: Państwo.
6: Hiszpania.
0: Miasto.
6: Hamburg.
0: Znana postać.
6: Homer.
0: Roślina.
6: Hortensja.
0: Kolor.
6: Herbowy.
0: Zawód.
6: Hydraulik.
0: Samochód.
6: Honda.
0: Imię.
6: Henryka.
0: Przedmiot. No, tu już przedmiot nie.
1: Ale dodałaś sobie jedną sylabę, Henryk by było szybciej, uważam. Ale dobra, teraz tak, ja się nie znam. Hortensja przez jakie H się pisze?
0: Sprawdzam. Sprawdzam w ogóle, co to jest. No tak, no bo co, niebieskie coś.
1: Hortensja. Ale przez samo H się pisze.
2: Tak, jest,
1: dobra,
2: okay.
1: A teraz herbowy kolor?
0: Herbowy?
1: Tak usłyszałem.
6: Tak.
1: Herbowy kolor.
0: Herb
1: to jest herb, nie? Ale herbowy kolor?
0: Herbowy.
1: Jaki to jest kolor, Weronika?
6: Taki bardziej ciemno-niebieski.
1: Ciemno-niebieski, tak? Zgadza się, Jarząbek? Bo Jarząbek sprawdza to.
0: Dobra, posłuchaj, zagraj sobie z Agnieszką, a ja będę szukał herbowego koloru.
1: Ale teraz jest tak, Agnieszka, jak herbowy kolor jest coś takiego, to Weronika ma aż 8 punktów, więc w razie czego musisz natrzaskać ich odpowiedzi, dobra? W prawo, w lewo?
6: W lewo.
1: W lewo.
2: O, to drugą rękę.

0: ręką lewą będę kręcić.
1: Bo pamiętaj, na przykład lewa noga, żeby rozpoznać, to jest tak, gdzie duży palec jest po prawej stronie.
2: Jest po prawej stronie, tak.
1: Tak, to pamiętaj o tym.
0: L.
1: L jak symbol na nauce jazdy, tak?
0: Tak.
1: Litera L. L. L. 20 sekund, uwaga, państwo.
2: Liban.
1: Miasto.
2: Lublin.
1: Tytuł filmu.
2: Lubi, kocha, szanuje.
1: Imię.
2: Ludwik.
1: Roślina.
2: Lubczyk.
1: Potrawa.
2: Lanek luski.
1: Zawód.
2: Lustrzarz.
1: Samochód.
2: Lamborghini.
1: Dobra, już.
2: O Boże.
1: Samochód się nie zaczął. Ale czekaj, zawód co? Zawód.
2: Lustrzarz.
0: Ale chciałam... to niebezpiecznie do
1: ale on, czekaj, on produkuje lustra, czy o co chodzi? Lustrzarz?
3: Tak, może tak, ma lustrzycę, nie wiem.
1: Jest. Jest lustrzarz?
3: Lustrzarz. Rzadki zawód rzemieślniczy zajmujący się wytwarzaniem, srebrzeniem, podlewaniem, wykańczaniem oraz renowaniem. No jakbym żartował, to bym powiedział te refery kuku. Nie, lustrzarz jest, rzeczywiście.
1: Dobra, ale poczekaj, a lubi, kocha, szanuje, to co to jest? To jest film
2: z Ryanem Goslingiem,
1: dobra,
2: film.
1: Dobra,
0: Ryan
1: nie mam
0: Gosling,
1: pytań.
0: No weź.
1: Nie mam pytań. Dobra, to teraz jest ciekawa sytuacja, aż tutaj Weronika będzie też ciekawa, bo mamy tak. Agnieszka odpowiedziała na 7 punktów, znaczy 7 kategorii poprawnie, żadnego błędu nie było, więc 7 dla Agnieszki. I teraz, jeśli jest herbowy kolor, wygrywa Weronika.
3: No jest herbaciany kolor, no nie wiem, no bo...
1: No, a szukałeś?
3: I sztuczna mi podpowiada, że no nie ma czegoś takiego jak herbowy. No jak, gdzie jest ten herbowy, no?
0: To musi być jakiś czerwony.
1: Dobra,
0: no.
1: To słuchajcie, werdykt, jak nie ma, no to musimy podjąć decyzję. 7, skoro nie ma herbowego, do 4 wygrywa prezent marzeń Agnieszka!
2: Ale super!
1: Gratulujemy do Weroniki Nagrody Pocieszenia. Lecą od Radia SK2. Dzięki dziewczyny za udział. W poniedziałek wracają Państwa Miasta po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: marzeniach naszych nam się nie śniło, jakie kolory mogą być.
1: Ludzie piszą oburzeni znowu.
0: Oburzeni znowu
1: tak,
0: piszą.
1: Że ja sprawdzam herbowy, a powinno być chabrowy, że tutaj Weronika powiedziała chabrowy.
0: A chabrowy?
2: Przez CH.
0: No właśnie. No, i tak by tak, to nic tak, nie dało. No. Choćbyś był drugi w kulach, to i tak by to nic nie dało. 26 minut po 6, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2. Będzie dzisiaj bitwa dań?
2: Będzie bitwa dań. Mówimy czy nie mówimy?
0: Albo nie mówmy jeszcze. Tak zdecydowanie.
1: Przygotujcie telefony, zaraz się będziecie bić na antenie.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: promocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
15: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Teraz uważamy przy dojeździe do placu Szarych Szeregów. Zwalniamy na Felczaka. Uważajcie także na Wilczej, na Przyjaciół Żołnierza i na Warcisława. Korkuje się także na skrzyżowaniu Bogumińskiej z ulicą Chorzą. Prawa część miasta. Tutaj zwalniamy na Granitowej, na Metalowej i na Krygiera. Dziś w Szczecinie bez opadów, choć po południu będą już tylko same chmury. Ciśnienie na wysokim poziomie, na termometrach 14 kresek.
14: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, a na początek Kijów. Rosyjskie wojska w nocy po raz kolejny uderzyły w most południowy nad Dnieprem. W ataku na ukraińską stolicę zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia policjanta. Kierujący jednośladem nie zatrzymał się do kontroli w Krężnicy Jarej pod Lublinem. Uderzył w policjanta, uciekł. Mundurowy trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Maja Chwalińska odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską 3-6-1-6.

0: Słuchajcie, nie milkną echa po państwach miastach.
1: Tak,
0: bijemy się w pierś.
1: Wiecie, co daliśmy?
0: Daliśmy ciała.
1: Daliśmy takie, daliśmy coś na literę D.
0: Albo na C.
1: Albo na C, no. Tak więc tak, bo nie ma filmu rzeczywiście ten lubi, kocha, szanuje.
0: Jest kocha, lubi, szanuje.
1: A to zmienia diametralnie postać rzeczy.
0: Ale z racji, że to był nasz błąd, tutaj musimy komisyjnie...
1: stwierdzić, że tak.
0: Że Weronika
1: która... też dostaje prezent marzeń.
0: Tak, żeby była uczciwość, no. Bo to był nasz błąd, żeby była uczciwość. Tak,
1: dobra, jeszcze, się. Mamy się bić jeszcze w piersi, ja mam duże piersi, mogę się bić cały
2: dzień.
1: Nie,
2: ale to jest inna sytuacja, to jest po prostu podwójne życie Weroniki.
1: O.
0: Tak, no tak, wow. Tak się, ładnie. Tak, tak, to, tak
1: to książka to, czy film?
0: To napiszemy.
2: Nie,
0: napiszemy,
2: tylko nie
0: nagramy.
2: Tylko nie
0: ja jestem Wajda, proszę bardzo. Klaps, reżyseria, tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia, no. Dobranoc.
3: Kolejny dzień już taki sam. Snuje się ulicami wspomnień. Tak mi wygodniej.

0: Kupa śmiechu. Na antenie Radia SK2 to pod koniec tego utworu tam tu się śmieją cały czas. Manam, nie poganiaj mnie. 21 minut zostało nam do godziny 9. Posłuchajcie, jak się będą ładnie śmiać na koniec. Słuchaj?
1: No i z czego się tak śmiesz? I z czego się śmiejesz?
2: No. Poganiania.
0: Dobra,
2: poganiania.
0: Trzeba podać numer telefonu 726-826-826. W tym momencie można dozwać się do studia. Bitwa dań na
2: tak
0: antenie
2: jest.
0: Radia SK2 już tłumaczymy. Dzisiaj jakby o grzybach rozmawiamy, więc podzielimy naród, zobaczymy co wygra. Jakie pytanie dzisiaj zadajemy?
2: Dzisiaj pytamy, czy placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
0: Proszę bardzo, już są telefony, mam nadzieję, że ktoś usłyszał, ten co dzwonił. Placki ziemniaczane, słuchamy, w jakiej wersji, z cukrem czy z sosem grzybowym?
3: Tylko i wyłącznie z sosem grzybowym.
0: Proszę bardzo.
3: Najsmaczniejsze, najzdrowsze.
0: 1-0 dla sosu grzybowego. Jedziemy dalej. Odbieramy 726-826-826. Słuchamy. Halo! Obudka.
4: Tylko z cukrem.
0: Dobra, 1-1 mamy. Zaraz się pogubię, ale ty to zapisujesz, Jarząbek, nie? Kolejny telefon. Halo, słuchamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Placki ziemniaczane to tylko z cukrem, ale również ze śmietaną.
0: Okej, z cukrem i śmietaną, czyli tak bardziej, plus. Ale na słodko. Dobra, następny telefon. O, ktoś się nie doczekał. Następny, halo, słuchamy. Dzień dobry. Placki ziemniaczane z cukrem czy z sosem grzybowym?
6: Dzień dobry, tylko i wyłącznie z cukrem.
0: Z cukrem, dobrze, mamy odnotowane. Następny telefon, słuchamy, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy. Mhm.
8: Prosimy.
9: Cukier czy sos?
7: Myślę, że sos. Ale grzybowy, taki z prawdziwych grzybów, a nie z pieczarek.
0: Nie podrabiane. Nie, tylko prawdziwe. Dobra, następny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
10: A, witam, cukier.
0: Cukier.
9: Dziękujemy za cukier.
0: Cukier, dobra. Następny telefon, słuchamy.
11: Dzień dobry. Jak już to placki ziemniaczane tylko z cukrem, są najlepsze.
0: Najlepsze z cukrem.
9: Nie ma sensu ciągnąć tego dalej, jeszcze dwa telefony w takim razie. Szybciutko.
0: Dobra, to 726-826-826, słuchamy. Halo.
12: Halo, placki ziemniaczane, to z cukrem i śmietaną.
0: Dobra. Cukier i śmietana, dobra, i ostatni telefon na dziś. Halo, dzień dobry, słuchamy.
13: Halo, dzień dobry.
0: Z czym te placki?
13: Placki ziemniaczane z cukrem i z mleckiem.
0: No ale deklasacja cukru. Deklasacja cukru. Mm. Dobrze, dziękujemy za wszystkie głosy. Jeszcze raz gong. Wygrywa przez knockout. Cukier!
2: Ja to podsumuję. Odpowiedzi na placki z cukrem rosły nam jak grzyby po deszczu. Hello! SK2.
9: Drugi tydzień z nami siedzi i już nam przesiąkła.
0: To coś ty wiesz.
2: 40%.
0: Dobra, teraz Kuba i Kuba.

0: Wszyscy kochają się w plackach z cukrem, to już wiemy, to mamy ustalone. No nie wszyscy, ale jakby wynik mamy jednoznaczny.
1: A piątek.
0: Poczekaj, nie włączyłem ci mikrofonu, ale piątek?
1: Tak, bo to jest piątek i wiesz, w piątek wszyscy są w słodkim nastroju po prostu.
0: Dobrze, zobaczymy, jakie propozycje padały na naszej stronie internetowej.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Bo przecież trwa plebiscyt. Ty zaproponowałaś te zupy, 10 zup,
1: tak.
0: 10 drugich dań. One są wszystkie pyszne, ale no każdy ma swój gust, nie? Każdy
3: można
0: na co innego
3: głosować,
0: głosuje.
3: Ale rozumiem, że nie obrażasz się też, jak ktoś rzuci swoją propozycję.
1: Oczywiście, jestem bardzo chętna.
0: No to dobrze, mamy Dorotkę. Dzień dobry.
1: Cześć, Dorotka.
4: Cześć.
0: Słuchaj, najpierw powiedz, na co zagłosowałaś z tego, co jest.
4: Z tego, co jest, zagłosowałam na rosołek, oczywiście. Aha. I na klasycznie schabowy z mizerią i ziemniaczkami.
3: Teraz pytanie, czy rosół ma być skór, czy wołowy?
0: Czy skór wielu?
3: Na przykład.
4: No. Skór wielu.
0: Skór wielu, no.
3: Czyli nie z
0: jednej. Bo z jednej to nie. Nie.
3: Jeśli jest cienkiej, to nie, to w ogóle nie.
1: Nadzież ponder.
3: No dobrze, no to mamy dobra. A schab ma być z czego?
0: Ze świni.
3: No
0: ze
3: właśnie.
0: No proszę, a z czego
1: innego? Ja kiedyś miałam ksywę schab, słuchajcie.
3: Naprawdę?
1: Tak, schab, no.
3: Ja miałam kiedyś ksywę Barbie, ale...
0: Dobra, ale nie tylko schabowym i rosołem człowiek żyje, bo ty bardzo byś chciała jeszcze coś od siebie dołożyć, Dorota, co?
4: Tak. Pierogi z kaszą jęczmienną i cebulką.
1: Ale bym zjadła. Słuchaj, Dorota, musimy się umówić, bo tam napisałeś, że chętnie byś mnie poznała. Ja bym się zapisała na te po prostu pierogi z kaszą. Co ty na to?
4: Super.
3: Czyli twoje pierogi z kaszą za schab od Darii.
1: Ale nieszczęścia chodzą trójkami, nie tylko parami, bo ja przyjdę z kolegami, z Dawidem i z Arturem.
3: A, czyli wiesz, dużo pierogów.
0: Ale
3: potrzeba.
0: To jest twoja specjalność, czy po prostu lubisz to jeść?
4: Lubię to jeść.
0: To inaczej, umówmy się tak, że się spotkamy wszyscy razem 7 listopada na Narodowym. Co ty na to?
3: Tak, porozmawiamy sobie wtedy o pierogach i każdy obejdzie się smakiem. Okej?
1: Okay? O nie, no na pewno będą jakieś pierogi, ale to jeszcze zadam pytanie, czy ty robisz ciasto do pierogów z żółtkiem, czy bez?
4: Z żółtkiem.
1: O, no to i tu też moglibyśmy naród podzielić już. Nie
0: tak?
1: Naprawdę?
0: A ty bez?
1: No,
0: tak. A ty bez?
1: Moja babcia robiła tylko mąka, woda, odrobina oleju.
0: No dobra. Dobra.
3: Oj, zobaczcie, jakie
0: czekajcie,
3: to będą rozmowy.
0: Czekajcie, bo rozpłynęło, zaniknęło to,
3: zaniknęło.
0: Że... Zaniknęło. Zupełnie.
3: Zaniknęło. Więc niech przybędzie do nas. Dorotko, niech do ciebie dotrze ta informacja, że jedziesz z nami na Stadion Narodowy, na wypasiony obiad w loży VIP, 500 kieszonkowego i jeszcze do tego fajny wypoczynek w jakimś hoteliku, na przykład, nie wiem, tak 4-5 gwiazdek ci damy, co?
4: Fantastycznie.
0: To ja ci jeszcze puszczę brawka.
1: A ja też będę była. Super.
0: Ale to było nie czy je?
4: Je.
0: Jarząbek je, Wajda je, Daria je. Wszyscy jemy.
3: I ty będziesz jadła z osobą towarzyszącą. Zastanów się, kogo weźmiesz ze sobą.
0: Tak jest. Kolejna osoba, w zasadzie kolejny duet losowany będzie w poniedziałek, a na sk2.pl cały czas możecie brać udział w plebiscycie Najbardziej Polski Obiad.
3: Nie losowany, tylko muszą nas przekonać, żeby do nich zadzwonić.
2: Najbardziej Polski Obiad w Radiu SK2.
3: Na sk2.pl głosujecie, przypominam.

0: Ja, ty, on, ona, oni, my wszyscy w dobrych nastrojach, w takich kulinarnych wręcz nastrojach wkraczamy w ten weekend, a jutro też dużo będzie się kulinarnie działo od 11 na naszej antenie.
1: Czyli co wiemy po dzisiejszym poranku? To, że tak, Daria Ładocha jutro będzie gotowała znowu na antenie Radia SK2.
0: A ty przychodzisz z jakąś kuchenką, czy coś?
2: Nie, ja przychodzę z zupami.
0: A, z zupami opowiadasz, tak, po prostu, dobrze.
1: To, że Daria nie chodzi na grzyby.
2: Nie, to, bo ja się dowiedziałam czegoś ważnego o tym chodzeniu. No. Nie chodzi o to, którego grzyba, ile tych grzybów znajdziesz, tylko ilu twój kolega nie znajdzie, jak ty jest biedny.
0: A ja ogólnie słyszałem, że w chodzeniu na grzyby wcale nie chodzi o chodzenie na grzyby.
2: Tak, a o tak.
0: To jak z rybami. No chodzenie na ryby, no nie chodzi o...
1: No nigdy nie byłaś na rybach i na grzybach.
0: No właśnie.
2: No to wszystko przede mną.
0: To jest tylko przykrywka. To jest tylko przykrywka.
2: Coś... Jeszcze trzecią rzecz wiemy, że po mojej zupie wszyscy żyją, tak? Hello?
1: Na razie.
2: Jak się macie?
1: No, no na razie.
0: I coś jeszcze wiemy?
1: Przed nami weekend, prawda? A w weekend, no to dobra, no w weekend na grzyby idziemy, no.
3: Jedźmy, jedźmy na te grzyby. Jedź! Po drodze winko kupimy, córeczka mi się urodziła, to jest okazja.

0: 2. Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: Są jeszcze miejsca, dokładnie są jeszcze ulice, gdzie o tej porze warto uważać. Między innymi mowa o Jana Skolna w kierunku Nabrzeża Wieleckiego. Ciasno jest także na trasie Zamkowej, Noga z Gazów, Alei Bohaterów Warszawy i Mickiewicza. Drodzy słuchacze, nieco dłużej postoicie też na Europejskiej i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Dziś w Szczecinie padać nie będzie, więc parasolki zostają w domu. Na termometrach mamy 14 kresek, ciśnienie na wysokim poziomie.
9: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Minęła 9, news SK2, Anna Łowocka. Od jutra paliwa mają być tańsze. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Kiedy konkretne decyzje, o tym Michał Skolimowski.
12: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia. Między innymi dotyczące obniżki VAT-u. Nie wiadomo, co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN. Eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
13: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
12: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
11: Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu, mówi Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
14: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
11: Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. Od ciosów nożem zginął jeden z księży, 4 inne osoby trafiły do szpitala. System kaucyjny działa i ma sens. Tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok działania, rozwiązania. Przez rok udało się odzyskać 5 miliardów opakowań. Trwają prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o tak zwane małpki.
8: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, kierowca szczecińskiego autobusu, przed sądem odpowie za dramatyczny wypadek. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. W maju ubiegłego roku kierowca Zbigniew M. miał zamknąć drzwi autobusu i ruszyć z przystanku. Przytrzasnął rękę pasażera, przeciągnął go po jezdni i najechał na nogę.
15: Doznał ciężkich obrażeń ud oraz złamań kości strzałkowej i łonowej.
10: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat za kratami.
16: Mam bardzo dobrą informację, wiesz?
17: Tak.
16: Dzisiaj jest piątek, czyli weekend, początek. I do tego wszystkiego pogoda ma być piękna, czyli piękna, złota, polska jesień, weekend, także wszystko się zgadza.
17: Odpoczywamy, absolutnie.
16: Czyli odpoczywasz, masz takie plany na weekend?
17: Tak, tak.
16: No dobrze, no to my wszyscy wprawiamy się w dobry nastrój najlepszymi polskimi hitami. Antonina Van Dessel, mówię wam dzień dobry w piątek 2 października.

0: Śląska 2 Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

z lekko rockowym pazurem Hej, no i teksański. I dzisiaj mamy piątek, więc powodów do uśmiechu, no myślę, że mamy już całkiem sporo. No a dzisiaj dochodzi jeszcze jeden. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. No i myślę sobie, że to idealny moment, żeby odłożyć wszystkie takie nie chce mi się, uśmiechnąć się do samego siebie, ale i do ludzi obok, do ludzi w metrze, w tramwaju, w autobusie, do ludzi w pracy, no i zacząć weekend z dobrą energią. No bo przecież piątek sam się nie będzie cieszył, moi drodzy. Przed nami dwa dni luzu, odpoczynku i robienia tego, no na co od poniedziałku wszyscy czekaliśmy. No i teraz jeszcze mamy więcej powodów do uśmiechu. Zostańcie z nami, no bo muzycznie na pewno będzie dużo momentów do uśmiechu. SK2. Już teraz Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej, troszkę spokojniej i romantycznie.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które brzmią jak najpiękniejsze wspomnienia. No i właśnie taka jest ta historia. Jest rok 1970, na świecie trwa wielka muzyczna rewolucja, no bo Beatlesi wydają swój ostatni album, no a w Polsce powstaje jedna, no chyba z najpiękniejszych melodii o miłości. Marek Grechuta zachwyca słuchaczy piosenką Będziesz moją panią. I ciekawostka, ten wyjątkowy kawałek powstał na początku jego wielkiej muzycznej drogi, jeszcze z zespołem Anawa, a z czasem stał się jednym z jego znaków, no w sumie rozpoznawczych. Trochę poezji, trochę marzeń, no i mnóstwo ciepła. Więc już teraz u nas w Wehikule Czasu Marek Grechuta i numer Będziesz moją panią.

0: To była gorąca nowość od Marisy, która swoją premierę miała w sierpniu tego roku. I ciekawostka, Marisa w tej piosence jest nie tylko wokalistką, ale też współautorką muzyki do tego numeru. No i jeżeli numer Będzie Pięknie od Marisy wpadł wam w ucho, no to moi drodzy, zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i polecam głosować, dlatego że dzisiaj po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka notowanie Gorącej Polskiej 20. No i widzę, że Marisa jest troszeczkę jeszcze nisko, a wasze głosy naprawdę mogą jej pomóc. No i kto wie, co do tej 18 się jeszcze wydarzy. Także zapraszam do głosowania. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak. Więcej nie muszę mówić.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: No taki piękny klasyk na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 wam zagraliśmy. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. Po 10 też będzie dużo dobrej polskiej muzy. Warius Manx, Gabriel Fleszar i Sanach. To tylko na początek, ale koniecznie zostańcie z nami, bo tam jeszcze dużo, dużo dobrych hitów widzę. No i co? No jak chcecie dobrze zacząć weekend, to naprawdę warto być z SK2.
1: Reklama. Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni. 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W niedzielę, 11 października o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: I po reklamie.
8: Nieco więcej chmur nad naszymi głowami, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dziś nie musicie mieć przy sobie parasolek, drodzy słuchacze, bo padać w Szczecinie po prostu nie powinno. Na termometrach mamy 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Nie przesadzamy z dużą ilością ciemnej, mocnej kawy, bo ciśnienie jest na wysokim poziomie. Kierowcy, wypłynnie przejeżdżacie z punktu A do punktu B, ale uważamy na struga.
9: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka, to już pewne, od jutra tańsze tankowanie, wraca program CPN i to w pełnej wersji. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny.
10: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
11: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
12: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
10: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
9: Iskrzy między sztabami kandydatów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty, o czym więcej Jakub Solarz.
13: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych stacji informacyjnych, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
14: Proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej.
13: Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
15: Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom.
13: Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko przed drugą turą wyborów, przekonamy się wkrótce.
9: A głosowanie w Krakowie 11 października. warto się szczepić, przekonują eksperci, zwłaszcza, że rozpoczął się już sezon infekcji.
16: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID, natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
9: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, a szczepienia są szczególnie ważne dla seniorów, kobiet w ciąży i małych dzieci.
3: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz, miasto uruchomiło e-strefę. To nowy serwis internetowy, gdzie każdy może sprawdzić zawiadomienia o nieopłaconym postoju. Wystarczy założyć konto i wpisać numer rejestracyjny.
17: SMS o wystawieniu zawiadomienia będzie wysyłany po 48 godzinach albo dwóch dniach roboczych od zarejestrowania zdarzenia.
8: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Dziś o 13.30 w Świnoujskim Centrum Zdrowia Psychicznego odbędą się warsztaty dla przyszłych rodziców. Dowiecie się więcej m.in. na temat potrzeb noworodków.
18: Jesień, ja w kółko o tej jesieni, ale pomyślałam, że jesień to też oczywiście pyszne jedzonko i jutro tak. Daria Ładocha o grzybach. Ale zapytam ciebie, z jakim smakiem najbardziej kojarzy ci się, Ania, jesień?
19: No właśnie ze smakiem grzybów, absolutnie.
18: No to
19: jest,
18: bingo, tak. To jutro o 11 słuchasz, Daria Ładocha będzie o grzybach, tak. Więc będzie bardzo smacznie. Ja jestem ciekawa, z jakim smakiem kojarzy wam się jesień. Dawajcie znać na radiowym Messengerze najlepsze i najciekawsze odpowiedzi. No nagrodzę super czerwonym, pięknym kubeczkiem. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

A ten kubeczek to wiecie, taki trochę czarodziejski, dlatego że z niego taka jesienna kawa albo herbata smakuje podobno 3 razy lepiej. Teraz Warius Max, przenosimy się na wiosnę troszkę, maj.

Grupson na szczycie. Jest taka piosenka, to jest taka piosenka, która ma w sobie coś takiego przejmującego. I ja pytam was, jaki smak kojarzy wam się najbardziej z jesienią? No i tutaj na radiowym Messengerze dzieje się, ale Kasia napisała: w lipcu zawsze zbieraliśmy kwiat lipy, aby ususzyć i począwszy od jesieni przez zimę pić herbatkę lipową. Właśnie z tym smakiem kojarzy mi się jesień, z przepyszną, pięknie pachnącą herbatką z lipy i z miodem. No Kasia, powiem tak, o tym nie pomyślałam, ale ja już czuję ten zapach i już czuję smak tej herbaty, to coś przepysznego, więc oczywiście do tej herbatki no to potrzebny jest ci piękny czerwony kubeczek, który leci do ciebie od radia SK2. A my wracamy do muzyki. SK2. Już teraz chłopcy z Mysłowic.

0: Ma nam oprócz błękitnego nieba w Radiu SK2. No i dzisiaj mocno o jesieni i o jesiennych smakach. Bardzo dużo sobie rozmawiamy. No i słuchajcie, sezon na dynie, no to możemy uznać za oficjalnie otwarty. I bardzo dobrze, dlatego że dynia, pamiętajcie, to nie tylko lampion na Halloween, ale też całkiem fajny gość na naszym talerzu. No a dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ma dużo beta-karotenu, czyli to jest coś dobrego dla naszych oczu, dla naszego wzroku. Po drugie, znajdziemy w niej błonnik, więc nasze jelita też mają dzięki dyni powód do radości. No i po trzecie, bardzo ważne, ma sporo potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni, czyli samo dobro. No i umówmy się, słuchajcie, krem z dyni, dyniowe placuszki, albo jakaś taka dynia pieczona. No, to jest niebo. Jesień chyba właśnie po to dynię wymyśliła. Zdecydowanie.
1: SK2. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Tacy fajni dwaj panowie na kilka chwil przed godziną 11. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. Po godzinie 11 dużo panów, ale i panie też będą. Na start duet męski Mrozu i Vito Bambino, później Sylwia Grzeszczak i później Andrzej Piaseczny. Koniecznie zostańcie, będzie też bardzo jesiennie, obiecuję.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama. W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
3: I po reklamie.
4: Nad Szczecinem nieco więcej chmur, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dzisiaj w Szczecinie padać nie będzie. Dodatkowo dobra informacja jest taka, że jest jeszcze szansa, że pojawią się promienie słoneczne. Cały czas uważamy na ciśnienie, które jest na naprawdę wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B. Jednak warto uważać na głównych wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo przy zjeździe na A6.
5: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
6: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
7: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
6: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
5: Ma być taniej o około złotówkę 20 groszy na litrze. Czekamy na obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na weekend. Rząd czekał z przywróceniem programu CPN na podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki najpierw długo blokował przepisy, wczoraj dał tej sprawie jednak zielone światło. Do decyzji głowy państwa odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Widzę po pana zachowaniach, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu, sądząc po tym, jak pan wczoraj po nacisku opinii publicznej podpisał ustawę w sprawach cen paliw.
5: Obniżki na stacjach wejdą w życie jutro. Rusza eksmisja w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej siedziby nad Śniardwami. To efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 14 dni na opuszczenie terenu.
9: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
5: Mówił Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać.
3: SK2 News, Szczecin.
4: Mateusz Tomaszewicz, monitoring zabezpieczony, trwa poszukiwanie sprawców. To po dewastacji tramwaju na linii Pomorzany-Ludowa. Uszkodzony został tabor oraz szyby. Poszukiwani to trzej mężczyźni.
10: W sprawie jest prowadzone postępowanie. Monitoring został zabezpieczony przez policjantów. Gromadzony jest materiał dowodowy.
4: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Chór Politechniki Morskiej rozpoczyna nabór. Przesłuchania rozpoczną się już 6 października. Zainteresowani powinni przyjść do sali. sali Senatu uczelni w godzinach od 16 do 18.
11: Zdradzić Ci sekret na idealny krem z dyni, to tak. Taka jesienna zupa.
12: Tak.
11: No to do kremu z dyni warto dodać mleczko kokosowe.
12: O!
11: I wtedy jest taki jedwabisty, idealnie kremowy.
12: Tak, tak myślę, że bardzo smaczne, tak lekko, słodko się robi.
11: Tak, tak, i takie kremowe. Także słuchajcie, jeżeli macie pomysł na weekend, że to będzie dynia, no to polecam taki krem. Antonina Wandesel, jesiennie witam po godzinie 11 w piątek 2 października.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
1: Jeden po drugim.
11: A teraz dwa super chłopaki, Mrozu i Vito Bambino, Za daleko.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. No i skoro piątek, weekendu początek, to przydałoby się troszeczkę ploteczek z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No i przeczytałam, że Maciej Musiał wszedł w świat suplementów, ale zrobił to oczywiście po swojemu i postanowił wypuścić żelki z kreatyną. No niby owocowy smak, niby fajne, niby truskawkowe, ale no niestety dietetycy już wzięli skład pod lupę, no i okazuje się, że mają bardzo dużo cukru. No więc cóż, no Maciej, po rodzince.pl przyszedł czas na rodzinę żelków, tylko nie wiem, jaka będzie ta relacja między wami.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Wehikuł czasu.
1: Nasz radiowy wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1978 i spotykamy Krzysztofa Krawczyka i piosenkę Pamiętam Ciebie z tamtych lat. I to był czas wielkiego powrotu Krawca na szczyt jego solowego artysty. Za muzykę w tym numerze odpowiadali Wojciech Trzciński i sam Krzysztof Krawczyk, no a tekst napisał Bogdan Olewicz. I co ciekawe, singiel z tą piosenką i z piosenką Jak minął dzień został pierwszym w Polsce wyróżnionym złotą płytą za sprzedaż ponad 250 tysięcy egzemplarzy. No a co się wtedy działo? No w kinach pojawiło się kultowe Grease, John Travolta tańczył, ach jak on tańczył na ekranach, a Polacy mogli już korzystać z pierwszych automatów telefonicznych na karty. No to co? Wrócimy sobie teraz do 1978 i sprawdzimy, czy wy też pamiętacie tamte lata.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kocham.

0: to był BRO wychowany w Polsce, to jest nowość. A wy, jeżeli nie macie planów na weekend, no to proponuję las, dlatego że najnowsze badania donoszą, że już 20 minut wśród drzew pomaga zmniejszyć napięcie i poprawić nastrój. No a że mamy jesień, no to wiadomo, takim dodatkiem miłym będą grzyby, więc koszyk w rękę, no i co, no ruszamy na polowanie. Tylko wtedy pojawia się najważniejsze pytanie. Czy to na pewno ten grzyb? Czy to na pewno dobry? No ale to są takie emocje. No i ta głowa trochę mniej odpoczywa, więc z tymi grzybami tak spokojnie. Ale myślę, że w weekend dobrze zamienić scrollowanie na spacer, ekran na drzewa. No i niech jedynym grzybem, którego złapiemy w ten weekend, będzie tylko ten do koszyka.
1: SK2 Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dzieci ogarnięte?
13: Ogarnięte!
12: Praca?
13: Jak zawsze!
12: A ty?
13: Ja?
12: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
13: Chyba czas to nadrobić.
12: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
13: Kobiecość pod dobrą opieką?
12: Koniecznie.
14: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
15: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl! W niedzielę, 11 października o godzinie 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie!
16: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
17: Szczecin. Gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
18: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
23: O.
22: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
24: I po reklamie.

0: Dżem i Wehikuł Czasu w Radiu SK2 na kilka chwil przed południem w piątek 2 października. Po 12 u nas dalej polskie hity na start Urszula, Ryszard Rynkowski, Dominik Dudek, a dodatkowo po godzinie 12 Nosel będzie kogoś wkręcał, więc koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilę. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie wkręcony.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
15: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
16: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: I po reklamie.
18: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna może być nieco mniejsza. Dobra informacja jest taka, że dziś parasolki zostają w domu czy w pracy, bo padać nie powinno. Ciśnienie jest na naprawdę wysokim poziomie, więc staramy się omijać mocną kawę. Nieco większy ruch na ulicach Szczecina. Zwalniamy już teraz na Mickiewicza. Noga z gazu także przy trasie zamkowej. Miłego.
19: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja już za chwilę. Właśnie teraz minister energii powinien opublikować maksymalne ceny paliw na weekend. Eksperci szacują, że ceny mogą spaść o złotówkę i 20 groszy na litrze. A co na to kierowcy?
20: Ja w to nie wierzę.
21: Dopóki pan nie zobaczy na pylonie.
20: Na przykład.
22: Słyszałem o tym, że pójdą do ceny.
21: Jak pan myśli, o ile?
22: Myślę, że jakąś złotóweczkę.
23: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak? Gdyż też jestem rolnikiem i jest bardzo duży ból.
20: Cóż, kobiety mówią, że ma być paliwo po 5,19. No i co? I gdzie to jest?
21: Tyle nie spadnie.
20: Miejmy nadzieję.
19: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a przypomnę, obniżkę cen paliw ma sfinansować podatek z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie. W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Pierwsze właśnie rusza, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie dwóch wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
0: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
19: Przypomnę, druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
1: SK2 News, Szczecin.
18: Mateusz Tomaszewicz, trwa październik, który jest miesiącem świadomości raka piersi. ZCO zachęca do profilaktyki.
4: Już 3 października można zapisać się na bezpłatne badanie mammograficzne.
18: Mówi Agnieszka Muchlałago, rzeczniczka szpitala. King Szczecin rozpoczyna walkę o Mistrzostwo Polski. Jutro Wilki Morskie zagrają pierwszy mecz w sezonie. Na wyjeździe zmierzą się z twardymi piernikami Toruń.
5: Bardzo doświadczony zespół, nie grając jakiejś szybkiej koszykówki, ale jest bardzo konsekwentny, bardzo doświadczeni zawodnicy.
18: Mówi Maciej Majcherek, trener Startu 15.
24: Dzień dobry, Kubo.
19: Dzień dobry.
24: Dzisiaj wszystkich pytam, w związku z tym, że mamy piękną jesień, jaki smak najbardziej kojarzy ci się z jesienią?
19: Kasztany.
24: Smak?
19: Tak.
24: Lubisz jadalne.
19: Miałem okazję kiedyś zjeść i naprawdę smakują. Gdyby jesień miała smak, wyobrażam sobie tak jak pieczone
24: kasztany. Też lubię, ale to znaczy, że powodzi się, bo w Polsce ciężko dostać. Także Kuba, światowy z ciebie człowiek.
19: Raz tylko jadłem.
24: Ale wszystkim polecamy.
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
24: A teraz Urszula Nassen, Antonina Van Dessel. Dzień dobry, po 12 w piątek 2 października.

0: Nosem wkręca.
1: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
2: Tak, jestem przy telefonie.
1: Kłaniam się, Bimbały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
2: Tak.
1: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
2: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
1: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
2: Ale przechować skąd tą wodę?
1: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
2: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
1: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
2: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
1: no,
2: to ja...
1: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
2: Niech będzie codziennie po litrze.
1: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
2: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
1: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
3: Myszka została się wkręcona.
2: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
0: Rosel wkręca.

0: To taka dobra jesienna piosenka, Baim, dwa serca, dwa smutki, bo jesień taka trochę jest, czasem smutna, czasem wesoła. No i tak zrobiło się miło i jesiennie i chciałam wam powiedzieć, że no rozmawiamy sobie dzisiaj dużo o takim jedzonku jesiennym, a jesień ma jeszcze jednego bardzo ważnego bohatera, który często rośnie u nas na podwórkach, rośnie w sadach, no i my w ogóle na niego nie zwracamy uwagi. A chodzi mi tutaj konkretnie o pigwę. Pigwa, no takie trochę brzydkie, małe jabłuszko i mega kwaśne, ale warto dodawać ją do herbatki, no bo ona jest naprawdę mega zdrowa. Ma dużo witaminy C, błonnika, ma polifenole. Świetnie pasuje do tych wszystkich jesiennych smaków, do jabłuszek, do cynamonu, czyli wiecie, jak macie na podwórku, to nie traktujemy tego jako jakiś szkodnik albo żeby sobie opadła, tylko zbieramy i korzystamy, więc nie patrzymy tylko jak na ozdobę, tylko mamy misję w ten weekend, moi drodzy.
1: SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Już za moment, godzina 13. To była Carla Fernandez, Chcę tu zostać. I ja też chciałabym tutaj jeszcze zostać, ale już tutaj w blokach startowych czeka Kamil Kowalski, który przejmuje mikrofon, no już tak troszkę mnie wygania. Więc dobra Kamil, ja uciekam, będę korzystać z pogody, a ty zostań i graj najlepsze polskie hity. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe buziaki. Pięknego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się, pa.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Piątkowe popołudnie w Szczecinie to większy ruch na ulicach miasta. Już teraz uważamy w Alei Wyzwolenia na wysokości Felczaka. Dłużej postoicie na Krasińskiego i na Przyjaciół Żołnierza. Uważamy także na ulicy Łącznej. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Struga, na Gryfińskiej i na Hangarowej. Termometry w Szczecinie pokazują 17 stopni Celsjusza. Nieco więcej promieni słonecznych, ale chmury dziś nie odpuszczą. Ciśnienie cały czas jest na wysokim poziomie.
14: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 88 grosze. To informacja od ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Rząd przywrócił pakiet CPN.
15: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
14: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto potem, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi, zaatakowanej w grudniu przez o rok starszą koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
16: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
17: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej.
16: Trwają też czynności wobec nauczycielki.
17: Są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki.
16: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
14: Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes gorzowskiego szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem brak specjalistów medycyny ratunkowej.
18: Jeśli mamy wybór, starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u.
14: Wyjaśnia wiceprezes Surowiec. Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
0: SK2 News, Szczecin.
13: Mateusz Tomaszewicz, do końca tego miesiąca studenci pielęgniarstwa z regionu mogą składać wnioski o marszałkowskie stypendium. Do zgarnięcia jest 1500 miesięcznie. Szczegółów szukajcie na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Siatkarki Lotto Chemika Police rozpoczynają nowy sezon w Tauron Lidze. Dziś zmierzą się na wyjeździe z Unii Opole.
19: Jest to zespół, który gra szybko, jest całkiem niezły ofensywnie, ale ma też swoje słabsze strony. Mam nadzieję, że będziemy mogli to wykorzystać.
13: Mówi trener Policzanek Przemysław Kawka. Start o 20:30.
20: A to jest po prostu świetna wiadomość, którą przeczytałeś w newsach, że jutro będziemy taniej tankować, tak?
21: Tak jest.
20: Od jutra dopiero.
21: Od jutra?
20: No.
21: Kolejne ogłoszenie takich cen będzie w poniedziałek, na wtorek i tak dalej.
20: Nie ma to jak po prostu wiedzieć o tym jeszcze przed weekendem.
1: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
20: Ja wleję wam do uszów to, co najlepsze. ONA, MA, SARSA... czyli CPM, Centrum Przypadkowych Muzycznych Niespodzianek w SC2 w piątek. Witajcie, 3 po 13, Kowalski, hej!
23: Był tak.

Kobieta z rockowym pazurem. Prawdziwa kocica Agnieszka Chylińska. Jeszcze w ONA i Koła Czasu w SC2. A propos, czy kotek tęskni? Taki artykuł mi tutaj wyskoczył w internecie. I pierwsze zdanie. Kot podobno przeżywa nasz wyjazd na urlop. Oczywiście, że przeżywa i tęskni, ale tylko przez pierwsze 5 minut. Potem orientuje się, że całe łóżko jest jego i nikt mu ogona nie zawraca. Kto się wie?

0: Sylwia Grzeszczak, księżniczka, wszystkie księżniczki, rycerze królewiczów również. Zapraszam do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nas ten wyrzucił dzisiaj rok 1965. Co ja tutaj widzę? Przed nami Sekwana. Jest też piękna, wysoka wieża Eiffla, bo jesteśmy kochani w Paryżu, ale nie jesteśmy sami. Jest też Czesław Niemen, który niedawno opuścił grupę Niebiesko-Czarni i postawił na karierę solową. A biletem do tej kariery okazał się m.in. utwór A Varsovii, czyli Sen o Warszawie. Czesław Niemen nagrywał ten kawałek właśnie w Paryżu z jedną z najpopularniejszych orkiestr we Francji. Tak wspominał ten moment.
2: Zamówiona orkiestra Michela Colombier. I co ja robię? Biorę gitarę w hotelu przez pół dnia. Kleciłem nową melodię do tego tekstu. A Varsovii. Napisałem prymki, zaniosłem do Michela Colombier. Ten rzucił okiem i mówi, dobra, postawimy ich przed faktem dokonanym.
0: Czesław Niemen, Sen o Warszawie.

0: Liwka i poza tobą nic, Wesce 2 poza kortem i latającą piłką? No nic teraz nie widzi. Hubert Hurkacz zaczął grać w Pekinie właśnie z Francuzem Arturą Żeja, który jest bardzo żywiołowy, ale piękne nazwisko, nie? Jak coś zepsuje, to mówi, że co, że ja? Nie, tylko że tę. SK2. Że tę, was to kochamy, tylko polskie hity. W secie na razie w gamach widzę 2-1 dla pana, że ja ich troje, zawsze z tobą chciałbym być, że co? Już za chwilę, Wesce 2.
1: Reklama.
2: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę, 11 października o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Lady Punk, Westy 2 i Mała Wojna. Choć w weekend zawsze wchodzimy pokojowo nastawieni, to nie znaczy, że będziemy cały czas w pokoju leżeć do góry brzuchem, ale czy ten weekend będzie spokojny? Może. Choć na stacjach paliw zapowiada się niezłe tankowanie. O szczegółach w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Coraz większy ruch na ulicach Szczecina. Zwalniacie teraz m.in. przy dojeździe na Placę Szarych Szeregów. Ciaśniej także w rejonie Placu Kościuszki, Krzywoustego oraz Śmiałego. Miejcie oczy dookoła głowy. Także w rejonie Placu Zwycięstwa na Wyszyńskiego oraz na Nabrzeżu Wieleckim. Prawy brzeg tutaj uważajcie. Przede wszystkim na Gdańskiej i energetyków. Na termometrach w Szczecinie aktualnie 18 stopni Celsjusza. Do głosu zaczynają dochodzić ciemniejsze chmury, ale spokojnie padać nie powinno. Uwaga jednak na ciśnienie, to cały czas wysokie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W weekend i poniedziałek 7,88 za litr diesla i 6,73 za 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Minister energii opublikował już maksymalne ceny. A na linii jest nasz reporter Dawid Olszewski, który jest teraz na stacji paliw w Bydgoszczy.
18: Tak, jestem, dzień dobry.
17: Poinformowałeś przed chwilą kierowców o maksymalnych cenach paliw?
18: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
19: Jeszcze niżej powinno być, tak jak było przedtem.
20: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
18: Tak będzie, a jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
17: A w poniedziałkowe południe zostaną ogłoszone kolejne maksymalne ceny paliw. W południe w całej Polsce zawyły syreny policyjne. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letni sierżant Nathan Sieroń ponad tydzień temu został postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym.
8: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju włączyli sygnały świetne dźwiękowe i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu.
17: Zaznacza Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji. Podejrzewanemu o śmiertelne postrzelenie mundurowego grozi dożywocie. Z Rumunią o pierwszą wygraną, a wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiło się pytanie o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
21: Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
17: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki i pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
1: SK2 News, Szczecin.
16: Michał Zaremba, 22,5 miliona złotych na pomysły, które zmienią Szczecin. To kwota, jaką miasto przeznaczy na projekty 14 edycji szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
22: Będziemy mieli do dyspozycji 153 projekty ogólnomiejskie, lokalne.
16: Mówi Łukasz Kadłubowski, wiceprezydent Szczecina. Głosowanie rozpocznie się 19 października na stronie SBO. Potrwa miesiąc. W rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej powstały płotki dla płazów. Trasę migracji żaby wodnej i ropuchy szarej bufo-bufo znaleziono w okolicy budowy drogi do obsługi terenów inwestycyjnych.
0: Dzisiaj nasi grają na Narodowym i to grają z Rumunią. Przydadzą im się aniołowie stróżowie, aby lepiej strzelać do brameczki. A dzisiaj, a propos, 2 października mamy Dzień Anioła Stróża. Kupidynki. Widzę taki jeden. Oskar Cyms z kręconymi włosami w tej godzinie pojawi się. Amor ze strzałą Grzegorz Chyży. Zalia Ania Dąbrowska. No to są dziewczyny o anielskich włosach.
2: No to gramy.
1: 10 hitów.
2: Najlepszych polskich hitów.
0: I w Dzień Anioła Stróża warto też, kochani, docenić swoją drugą połówkę. Anioła, który na imprezie w towarzystwie pilnuje swojego diabełka, by za bardzo nie odleciał. I to każdego dnia.

0: Słuchajcie, w panu Tadeuszu było napisane, że Borowik jest Grzybów generałem.
1: No tak, a Daria Ładocha to pani generał, która chce zabrać pana Tadeusza, pana również, pana i panią, na Stadion Narodowy, bo tam w Loży VIP-owskiej będziemy świętować na początku listopada. I przez cały październik kompletujemy taką naszą obiadową reprezentację na wielką ucztę na Narodowym. Judyta, Norbert, oni między innymi mają już tam swoje miejsca przy stole, a kolejne może należeć do ciebie. Na sk2.pl tutaj wskakujesz i wybierasz swój polski obiadowy numer 1 i piszesz, dlaczego właśnie z nami powinieneś go spróbować na Stadionie Narodowym. Do tego jeszcze 5 stówek dorzucamy, kieszonkowego. A co, tak dla was, na wasze wydatki. No i nocleg jest załatwiony w hotelu i VIP-owskie tam także atrakcje. Więc zapowiada się jeden wielki kocioł polskich smaków, sk2.pl. Wybierajcie w plebiscycie najlepszy polski obiad i tym razem naprawdę warto dać się w niego wkręcić.
2: SK2.
1: Jak wkręcamy się teraz z Edytą Bartosiewicz w ten tykający muzyczny zegar w SK2.

0: Tak właśnie szybko pracujemy, jak szybko pędzi ten numer od bratanek, aby tylko wcześniej wyjść z roboty. I o to chodzi, bo zaczynamy weekend ze Skąd 2. A w jednym z bankomatów ktoś naprawdę musiał mieć bardzo dużo na głowie, bo czytam, że w jednym z bankomatów w Jastrzębiu-Zdroju ktoś podszedł do bankomatu, włożył kartę, wypłacił kilka tysięcy, zabrał kartę i jak bankomat mielił tę kasę do wypłacenia, to ten ktoś odszedł, zapominając zabrać kasy. SK2. Musiał myśleć o czymś naprawdę ważnym, na przykład, czy wyłączył żelazko?
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Dzieci ogarnięte?
15: Ogarnięte.
14: Praca?
15: Jak zawsze.
14: A ty?
15: Ja?
14: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
15: Chyba czas to nadrobić.
14: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
15: Kobiecość pod dobrą opieką?
14: Koniecznie.
16: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
18: I po reklamie.

0: Pryska w SC2 i numer, który napisało samo życie, czyli szczyt komunikacyjny. Aktualnie go przeżywamy. Kraksa w Radiu SK2 i za chwilę będzie zderzenie z kolejną godziną, czyli 15 i najważniejsze newsy. Zderzymy się z zapowiadanymi nowymi cenami paliw w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
1: Regulamin na circlek.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
23: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
24: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Kart Ekstra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
26: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
25: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
26: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
25: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
26: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
25: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Zmotoryzowana mapa Szczecina świeci już w odcieniach czerwieni. Płynnie o tej porze przede wszystkim nie przejedziecie przez ścisłe centrum, a mam oczywiście na myśli Aleje Wyzwolenia i Niepodległości, Rajskiego, Malczewskiego i Matejki. Zwróćcie większą uwagę także w rejonie Emilii Plater, Wilczej, Strzanieckiej oraz w rejonie Parkowej. Prawy brzeg, noga z gazu na Gdańskiej i Energetyków, ale w kierunku centrum. Na termometrach 18 stopni Celsjusza padać nie powinno, pomimo chmur ciśnienie wysokie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii po ponad miesięcznej przerwie. Wraca rządowy program CPN.
5: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
4: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Obowiązuje do końca roku. Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Dziś rano zaatakowany został blok mieszkalny. Życie straciła jedna osoba. Po raz trzeci ostrzelany został też most południowy. Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. W związku z tym miasto zostało sparaliżowane. Mieszkańcy nie mogą się dostać na drugą stronę Dniepra. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii pogorszenia warunków życia mieszkańców. Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 posłuży jeszcze długo.
6: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi.
7: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
8: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
4: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
1: SK2 News, Szczecin.
3: Michał Zaremba. Ograniczona żegluga i zakaz przebywania w wodzie. W poniedziałek w Świnoujściu rozpocznie się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Więcej na ten temat wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
9: W morzu w odległości około kilometra od plaży znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. To 5 min, których łączna waga wynosi blisko 3,5 tony.
3: Uwaga, podczas akcji nie wolno przebywać w wodzie w promieniu od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów. Neutralizacja potrwa do czwartku, a więcej na ten temat piszemy na sk.pl.
10: Przy okazji patrzę, co w Pekinie się dzieje. Mamy powody do radości. Kochani, Hubert Hurkacz wygrał, ale dopiero pierwszego seta. Teraz walczy z drugim setem razem z Francuzem. No i daje radę. Pędzi jak rakieta. Wy też rozpędzeni, bo to jest ten moment, że jak uda wam się wyrwać z koreczka, możecie powiedzieć: dawaj maleńka, dawaj maleńki, dawaj niunia. Jutro będzie tańsze paliwo.

0: SK2 Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Takimi piosenkami można witać pierwszy weekend października. Bajm w SC2 Miłość i ja, kawałek skąpany w słońcu, jak nad jeziorem możemy się poczuć. A czytam, że będziemy mieć prawdopodobnie nowe jezioro, sztuczne. Powstanie w miejscu kopalni w Bełchatowie. I to ma być najgłębsze jezioro w Polsce. No, przez lata wyciągaliśmy z Bełchatowa węgiel, teraz będziemy tu wyciągać ręcznik plażowy.
1: SK2.
0: Muzyczny hamak w SC2 od Igo.

0: Tak śpiewają wszyscy kierowcy, którzy właśnie wracają teraz do domu. Wy wracacie do domu po pracy, załóżmy. Przede mną droga, którą znam. Drogę tutaj do studia zna Jakub Konieczkowicz, 15.30. Ma dla was informację petarda.
1: Akcja saperów w Gołdapi. W rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej. Ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch pobliskich szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w lutym 2025 roku na Lubelszczyźnie. Wyrok jest nieprawomocny. Prace idą zgodnie z planem. Mowa o przeniesieniu 17-wiecznego drewnianego dworu z Wielogłów koło Nowego Sącza do nowosądeckiego skansenu. Obiekt został już rozebrany. Muzealnicy sprawdzają, ile elementów uda się uratować, a co trzeba będzie zrobić na nowo. Planowo dwór będzie można zwiedzać od 2028 roku.

0: Gramy jak za dawnych lat Demono w Radiu SK2. Tutaj tylko gramy, a mamy czas na to, aby grać. Tylko 100% najlepszej polskiej muzy. Brytyjski Guardian, jeszcze czytam, póki na to czas, zaglądam do internetu, że opublikował przepis wykorzystujący zalewę po ogórkach do zrobienia lodów. Lody o smaku wody po ogórkach. W ogóle ciekawe jest to, że Brytyjczycy odkryli zalewę po ogórkach. Przecież my Polacy wiemy, że zalewa po ogórkach gasi jak lód.
1: SK2.
0: Taki ogień w gardle.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę 11 października o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Można szykować się na balety z Radiem SK2, Budką Suflera i pozostałymi najlepszymi polskimi hitami, do których wracamy po godzinie 16, a o 16 najważniejsze newsy, w których po sam koreczek będziemy tankować, będzie bal.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mam ochotę na safari.
16: Na safari to trochę daleko.
15: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
16: A ile można upolować?
15: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
16: No to w drogę.
17: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Przejazd przez Rondo Gierosa o tej porze jest prawdziwym wyzwaniem dla szczecińskich kierowców. Postoicie dłużej na Derdowskiego, Okulickiego oraz na Ku Słońcu. No, piątkowe wyjazdy weekendowe, tak naprawdę już rozpoczęte, uważajcie, między innymi na głównych wylotówkach, węzeł Kijewo, szosa Stargardzka, ale także nieco ciaśniej może być w rejonie tras nadmorskich. Na termometrach aktualnie zobaczymy 19 stopni Celsjusza, padać nie powinno pomimo większego zachmurzenia. No i uwaga, naciśnienie to cały czas na wysokim poziomie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Od jutra tańsze tankowanie. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73 zł, a diesel 7,88 zł. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
22: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
23: Boli, jak się płaci?
22: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
23: Pan dzisiaj tankuje?
22: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
21: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnę, program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o wypowiedź, w której twierdził, że część radnych Koalicji Obywatelskiej deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenta miasta. Sąd nakazał Gibale opublikowanie sprostowania, ale kandydat podtrzymuje, że takie rozmowy miały miejsce. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
24: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu
0: użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
21: Mówi Marta Domańska z Komendy Policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
1: SK2 News, Szczecin.
20: Michał Zaremba. Aleja Powstańców Wielkopolskich zostanie załatana. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się naprawa wschodniej części jezdni. Dziura, która pojawiła się tam kilka miesięcy temu, ma zniknąć do końca listopada.
6: Wykonawca robót apeluje do kierowców, by nie pozostawiali samochodów w rejonie pracy.
20: Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik tramwajów szczecińskich. Ruch w obu kierunkach odbywa się po zachodniej części jezdni. Reprezentantka Polski do lat 17 przedłużyła kontrakt z Pogonią Szczecin. Pomocniczka Maja Leśkiewicz związała się z granatowo-bordowymi barwami do końca czerwca 2029 roku.
18: I jeszcze jedna bardzo dobra informacja z ostatniej chwili dosłownie wpadła, Jakub. Koniec. Hubert Hurkacz jest. Tak, z awansem do ćwierćfinału w Pekinie.
24: Oby też
18: były powody do radości po dzisiejszym meczu Polska-Rumunia.
1: 100% polskich hitów.
18: Weekend praktycznie stoi w drzwiach, wieczorem Polska ruszy na miasto, ale ruszy też na Rumunię, obowiązek jeden, po pracy do domu, nogi na stół, coś zimnego i...

0: co wrócił plac.
1: Wiktoria Kida, tik-tak, tik-tak, 13 minut po 16.
2: Jarządek, prawdę ci powie.
3: Masz czasem wrażenie, że czas ci przyspiesza? No to naukowcy potwierdzają, to nie jest tylko subiektywne odczucie. Choć sam czas płynie tak samo, to zmienia się sposób, w jaki go odbieramy. O co chodzi? Badacze wskazują, że działają tutaj dwa mechanizmy. Jeden odpowiada za to, jak odczuwamy czas tu i teraz, na przykład podczas nudy, kiedy minuty potrafią się dłużyć. Drugi działa z perspektywy pamięci i sprawia, że całe miesiące czy lata wydają się krótsze, szczególnie gdy niewiele się w nich działo. Z wiekiem to zjawisko tylko się nasila. Mamy mniej nowych doświadczeń, więcej rutyny, a nasza pamięć zapisuje mniej punktów odniesienia. W efekcie całe okresy życia wydają się krótsze. Dobrym przykładem była pandemia. Wiele osób miało wrażenie, że dni ciągną się wtedy nieubłaganie, ale kiedy patrzymy wstecz, miesiące izolacji minęły zaskakująco szybko. Na poczucie czasu wpływa też internet. Korzystanie z mediów społecznościowych sprawia, że tracimy jego kontrolę. Angażujące treści powodują, że mózg gorzej rejestruje jego upływ. Wniosek jest prosty. To nie czas przyspieszył, tylko nasze życie stało się bardziej powtarzalne.

0: Fajne chłopaki, Golec u orkiestra, BDOS i Gromi. Po skrócie newsów o 16.30 również wpadną chłopaki, to znaczy będą chłopaki Kuba i Kuba, a teraz Jakub Konieczkowicz. Kierowcy, dajcie głośniej. Ma dla was informację, że w weekend to zawsze na drogach jest pod górę.
1: Kilkukilometrowy korek na 94 na Podkarpaciu. Na trasie między Pilznem a Dębicą ruch odbywa się wahadłowo. To po zdarzeniu osobówki z ciężarówką, do którego doszło w miejscowości Podgrodzie. Obecnie w miejscu zdarzenia pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. Blisko 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Policji z Olsztyna. Towar znaleziono w magazynach na Mazowszu.
2: Szacowana wartość niezapłaconego podatku akcyzowego to ponad 900 tysięcy złotych.
1: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jedna osoba usłyszała zarzuty, sprawa jest rozwojowa. Co dziesiąty badany ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy negatywnie. Wynika z wrześniowych danych z Centrum Badania Opinii Społecznej. Pozytywne nastroje na rynku pracy wyraża natomiast 58% badanych.

0: Ira i Wiara. Tak też można krzyczeć, jak się smoka zobaczy. Wawel zostanie prześwietlony, czytamy. Zamontowano w nim podobny do tego w piramidzie Cheopsa detektor, a dokładnie detektor w smoczej jamie zamontowano. I ma znaleźć ukryte korytarze, może skarby? Jak znajdzie jajo smoka, pozostanie pytanie na miękko czy po królewsku. SK2. Królewskie dania znajdziecie też na sk2.pl. Najlepszy polski obiad, kochani, to nowy konkurs na SK2. Do zgarnięcia 500 zł, nocleg w hotelu i królewska impreza na Stadionie Narodowym z SK2. Skakujcie do zabawy.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Szczecin gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowcy! Czas na prawdziwy piłkarski spektakl. W niedzielę, 11 października o godzinie 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Walka, emocje i kibicowska energia aż do ostatniego gwizdka. Razem jesteśmy silniejsi. Bilety już w sprzedaży na bilety.pogońszczecin.pl oraz w punkcie obsługi kibica. Do zobaczenia na stadionie.
13: I po reklamie.

0: Za chwilę też wracam do siebie, a tutaj jak bumerang wraca do studia Eski 2 Łukasz Zduńczyk, dzisiaj nie sam, bo z gorącą polską dwudziestką. Po godzinie 18, czyli za godzinkę, najświeższe notowanie, a o 17, czyli za chwilę, zobaczymy, co tam Jakub Konieczkowicz ważnego zanotował i chce wam powiedzieć w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte!
8: Praca?
9: Jak zawsze!
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie.
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca. Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Powroty z pracy do domów trwają w najlepsze i jeszcze znajdziemy kilka czerwonych punktów na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Tak jest między innymi na Staszica, ofiar Oświęcimia, ale także przy dojeździe na rondo Giedrojcia. Nieco ciaśniej także w rejonie Taczaka i Łukasińskiego. Zwalniacie również przy dojeździe na rondo Uniwersyteckie. Ciśnienie cały czas na barometrach w Szczecinie na wysokim poziomie. Padać nie powinno pomimo większego zachmurzenia. Termometry teraz pokazują 19 kresek.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
21: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych z kary łącznej.
20: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L 26 przestępstw. Dodajmy, w sprawie wyroku słyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domaga się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
1: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie, relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
20: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Dziś w Warszawie mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Biało-Czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz po porażce ze Szwecją, a komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
6: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
20: Mecz Polska-Rumunia już o 20:45 na PGE Narodowym.
17: SK2 News, Szczecin.
19: Michał Zaręba. W dobę ostrzyże 50 klientów. Szczeciński barber na pomoc chorym dzieciom. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, czyli podopiecznych walczących z nowotworami.
22: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zarobić pieniądze. Bo dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
19: Mówi pomysłodawca akcji Kirill Kejko. Start wydarzenia jutro o godzinie 9 w salonie przy Alei Piastów 3. W weekend na Zalewie Szczecińskim odbędą się regaty Oderman Cup. Zawodnicy zmierzą się w aż 5 klasach. Start zawodów już jutro, punktualnie o 11 w Marynie w Trzebieży.
23: Ja jeszcze wrócę na chwilę do newsów Radia SK2. Dodatkowym atutem jest to, że gramy u siebie. Ja bym chciał, żeby to tak u polskich piłkarzy wyglądało, pod warunkiem, że wezwiemy na ten mecz Tomka Fornala i jego ekipę, to może wtedy wygramy. Ja mam nadzieję, że wy już za chwilę będziecie u siebie i zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów.
24: Polskich hitów.
17: SK2.
23: I proszę bardzo, od razu muzyczny lek na uspokojenie po całym tygodniu. Za chwilę tutaj się pojawi taki głos, który powoduje ciarki. Emo w Radiu SK2.

Paweł Kukiz i piersi w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasz wielki mistrz olimpijski, legendarny polski skoczek narciarski Kamil Stoch oficjalnie wraca z emerytury. Przypominam, on w ostatnią zimę zakończył karierę skoczka narciarskiego, ale teraz jednak do pracy wraca. To już oficjalna informacja. Od przyszłego roku Kamil Stoch będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Czyli słuchajcie, jednak fajnie jest w domu posiedzieć, fajnie jest mieć dużo wolnego czasu, ale jednak żona okazała się zbyt wymagająca.

0: można wyć razem z nimi. Phil w Radiu SK2, a teraz wsiadamy do naszego wehikułu i cofamy się do roku 88.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 odświeżamy kultowe polskie hity i w roku 88 ten numer rozbił bank, wygrał nagrodę na festiwalu w Opolu. To jest kultowa polska piosenka, znana do dzisiaj i naprawdę tworzy piękne wspomnienia. Pa

0: Papa Dance i nasz Disneyland. Niektórzy twierdzili, słuchajcie, tacy poważni ludzie w garniturach, że to wstyd słuchać tego kawałka, że to jest zbyt, wiecie, imprezowe, zbyt dyskotekowe, ale jednak wielu osobom się podobało i nie wyobrażały sobie imprezy bez tego numeru. Trochę jak z Disco Polo, nie? Że niektórzy się nie przyznają, ale jednak lubią się bawić przy Disco Polo. I tak było właśnie z tym numerem. Ten hit królował na dyskotekach w latach 90. No to posłuchajmy. Papa Dance i nasz Disneyland w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ja się wam przyznam, że to nie są moje czasy, ale coś czuję, że moi rodzice w latach 90. To pewnie wywijali przy tym numerze na dyskotekach. Możecie przypomnieć sobie te czasy. Nasz Disneyland. Gramy już teraz.

0: Marisa w Radiu SK2 to jest niesamowicie utalentowana dziewczyna, bo nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty dla innych artystów. Na pewno kojarzycie ten numer.
1: Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać.
0: To singiel, od którego zaczęła się wielka kariera Oskara Cymsa. I słuchajcie, Marisa jest współautorką tekstu do właśnie tego numeru, także ona, jakby nie patrzeć, pomogła rozkręcić się Oskarowi Cymsowi. A teraz Marisa śpiewa pod swoim pseudonimem i dla siebie. I z tym numerem, który przed chwilą usłyszeliście, będzie pięknie, jest aktualnie na miejscu 7 gorącej polskiej dwudziestki. A czy będzie wyżej, to wszystko od was zależy. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie o godzinie 18. Dzisiaj, czyli za 23 minuty, odpalamy nowe notowanie waszej listy hitów.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. I po reklamie.

0: I love you, T-Love w Radiu SK2. My kochamy polską muzykę, dlatego gramy 100% polskich hitów jako jedyna w Polsce stacja radiowa, a za chwilę naszą antenę opanują najlepsze nowości ostatniego tygodnia. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. To tuż po newsach o godzinie 18.
1: Reklama.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. Dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Utrudnienia na Krajowej 90 dwójce na Mazowszu. Między Sochaczewem a Łowiczem osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Dwie osoby są ranne, w tym 11-letnie dziecko. Śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a korek w tym miejscu ma już około 4 km. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Wraca rządowy pakiet CPN. Od soboty za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a 7,88 za litr diesla. Kierowcy nie ukrywają, że obniżka na stacjach to spora ulga.
10: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
11: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
9: W ramach pakietu CPN minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, co najmniej do końca grudnia. Wygranej potrzebują jak tlenu. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego może wrócić Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski.
12: Gorąca, gorąca polska dwudziestka radia SK2.
13: I to jest najlepszy skład na początek weekendu. Najlepsza playlista na powrót do domu. Zaczynamy podsumowanie tego tygodnia. Gram 20 najlepszych polskich hitów tego tygodnia i dokładam najgorętsze nowości, których przegapić nie możecie. No bo jak Dawid Kwiatkowski wydaje nową płytę, no to coś trzeba z tej płyty wyciągnąć. No i mamy ten numer. Za kilka minut nowy kawałek Dawida Kwiatkowskiego już usłyszycie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: Gorąca polska dwudziestka radia.
13: A na 20 numer, który brzmi jak piątek, to męskie granie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa to miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. No i słuchajcie, w końcu wydarzył się ten moment, na który czekały dziesiątki, może nawet i setki tysięcy fanów. Dawid Kwiatkowski w końcu po 2 latach pracy wydał nową płytę Południe. Już ta płyta się ukazała, dzisiaj świętował premierę ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i tam były naprawdę wielkie tłumy. Możecie to zobaczyć na Instagramie Radia SK2. A w rozmowie z Antoniną van Dessel Dawid Kwiatkowski przyznał, że z tego całego napięcia przedpremierowego dzisiaj w nocy nie mógł spać.
2: Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: A to jest płyta z wielkimi hitami. Na tym krążku jest na przykład Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret i jest pewna perełka. Numer, który gram wam już teraz premierowo na antenie Radia SK2, Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał, właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy.

wspomnienie lata w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To miejsce 17, Gibbs i Ego. Numer, który pasuje do pogody, którą mamy ostatnio. A teraz uwaga, zapowiedź lata 2027. Dawid Podsiadło ma dla nas plany. Wiadomo, że w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza i zagra w największych miastach: Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk i Katowice. I będzie tam specjalny projekt z Soblem. A już teraz na błysk, na miejscu 16 gorącej polskiej 20.

0: o miejsce 15 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2 to Wiktor Waligura, który dzisiaj świętuje premierę nowej płyty i rusza w trasę koncertową. Dzisiaj o godzinie 19 zagra w Warszawie w Terminalu Kultury Gocław, jutro przenosi się do Poznania. A ja mam dla was kolejną nowość, to Jeremi Sikorski, który ma poradnik dla facetów.
1: Panowie, mam do was taki apel z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę. A co będzie dalej, no to już czas pokaże.
0: Czas pokaże, jak mawia klasyk.
2: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.
0: Ale słuchajcie, bez żartów, u Jeremiego to się wszystko sprawdziło, bo mu się spodobała pewna dziewczyna z telewizji. Napisał do niej na Instagramie i proszę bardzo, ona jest teraz jego żoną, także Jeremi wie, o czym śpiewa. A jak? Już teraz gramy na antenie Radia SK2. Ten numer wlatuje do propozycji do waszej listy hitów.

0: Sanach w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ona ma większą skuteczność na PG narodowym niż nasi piłkarze, bo w przeciwieństwie do nich każdy jej występ na narodowym daje radość. No ale dobra, już bez złośliwości. Tak serio mówiąc, Sanach czuje się na stadionie narodowym jak w domu. Grała już tam wielokrotnie, ostatnio na początku września z okazji finału stadionowej trasy koncertowej, a nasi piłkarze zagrają dzisiaj. O 20:45 przypomnę, gramy w Lidze Narodów z Rumunią i pewnie też piłkarze będą śpiewać polski hymn przed meczem. Pewnie teraz siedzą i się uczą tekstu.
1: Gorąca polska dwudziestka. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
5: I po reklamie.

to piosenka z filmu Nasza Rewolucja, kinowa premiera 11 listopada. To Kaśka Sochacka i Cortez z nowością, która mocno wpadła wam w ucho, bo oni właśnie awansowali z propozycji aż na miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A my teraz właśnie zaglądamy do propozycji. Tam na wasze głosy czeka artystka i influencerka jednocześnie. To Nita, która ma, słuchajcie, prawie 500 000 obserwujących na Instagramie i tam wrzuca nieoczywiste przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy. I teraz napisała, jak sama mówi, jedną z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. No i z tekstu wynika, no, że chyba jakiś facet ją mocno wkurzył. Ale chyba wkurzył do tego stopnia, że aż piosenkę o tym zrobiła, więc widocznie mu się należało, słuchajcie. Lepiej z Nitą nie zadzierać. Nita i to zabolało. Prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 już teraz.

Marisa w Radiu SK2 przed chwilą pochwaliła się na swoim Instagramie, że jej koleżanka słuchała Eski 2 i trafiła na jej numer. Jak graliśmy, właśnie ten hit będzie pięknie, także pozdrawiamy serdecznie. Marisa, słuchaj Eski 2, u nas często twoje numery lecą, bo my gramy 100% polskich hitów. To było miejsce 9 gorącej polskiej 20. I za chwilę jedziemy dalej. Przed nami najlepsza 8 tego tygodnia.

0: emocjach.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz ponad 50 lat. Ogromne doświadczenie. A na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Z kulturą przez Wielkie K, czyli co, gdzie, kiedy ze Szczecina, kłaniam się nisko po raz kolejny. Dzisiaj Michał Zaręba. No jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, to bardzo proszę, warto wybrać się do szczecińskich multiplexów. Kilka naprawdę bardzo fajnych filmów do zobaczenia, wśród nich no pozycja, o której naprawdę głośno w ostatnich dniach. Film pod tytułem Lalka. Oprócz tego Verity, czyli coraz większy mrok, ale także coś dla najmłodszych, na przykład jutro film pod tytułem Zapomniana Wyspa.
1: Gorąca Polska 20.
11: Polska 20.
1: Radia SK2.
12: Żeby dobrze zacząć weekend, musi być dobra playlista. I tutaj ona jest. W Radiu SK2 gramy wasze ulubione polskie hiciory tego tygodnia. No i naprawdę już się zbliżamy do szczytu, bo czas na najlepszych 8 kawałków. I będą też ciekawe nowe propozycje. A na miejscu 8 gram numer prosto ze świeżo wydanej dzisiaj płyty Dawida Kwiatkowskiego Południe. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
12: A skąd nazwa Południe? Dawid Kwiatkowski mówi, że inspirował się krajem i południe Europy i nic nie jest dane nam raz na zawsze, bo południe trwa tylko chwilę. Tak się filozoficznie zrobiło.
13: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: się dobrze, nie?
1: To jest taka piosenka, która zagrzewa do walki naszych piłkarzy przed dzisiejszym meczem z Rumunią. Bo to jak ktoś ma do nas problem, to się źle skończy. BRO na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. On jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my gramy 100% polskich hitów i mamy też dla was najlepsze nowości. Teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki. Słuchajcie, o nim będzie jeszcze głośno, bo naprawdę ma chłopak talent. To Max Stachasiuk, który w tym roku, w lato, wystąpił na największych imprezach w naszym kraju. Na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na trasie męskiego grania i na letnich brzmieniach, a teraz wydał nowy numer. Jak sam mówi, słuchajcie, ten kawałek powstał w trudnym okresie w jego życiu, kiedy miał problem z pisaniem, kiedy nie potrafił znaleźć inspiracji. Słuchajcie, jeżeli ten numer brzmi jak problem z pisaniem, to ja nie wiem, czym jest problem tak naprawdę, bo brzmi to naprawdę świetnie. Max Stachasiuk i Ćma. Ta ćma właśnie teraz wleciała do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: tutaj, czyli w Radiu SK2.
1: Wszystko, czego chciałem.
0: No właśnie. Mamy 100% polskich hitów. Mrozo i bracia Kacperczyk na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko, czego chciałem. No właśnie, czy Mrozo już ma wszystko, czego chciał?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
0: Mrozu się rozkręca, ale on też się rozkręca i on by bardzo chciał wskoczyć do notowania gorącej polskiej dwudziestki. Teraz mówię o Jaśku Piwowarczyku, który wygrał ostatnią odsłonę The Voice of Poland. Gramy już teraz jego nowość, Obłoki w Radiu SK2. SK2.

głowie ciągle mamy lato i letnie hity w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki. A teraz z wakacji płynnie przechodzimy do grudnia, bo dokładnie 11 Margaret wyda nową płytę Tripolar i tego dnia zagra specjalny premierowy koncert w klubie Palladium w Warszawie. A już teraz gra na antenie Radia SK2. Jej prima ballerina otwiera podium dzisiejszego dotowania. To miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. Margaret. Wszystkie

Margaret w Radiu SK2 to miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na artystkę, która no myślę, że od mniej więcej 2 lat jest non-stop na szczycie. Co kawałek to hit. Nagrała hymn męskiego grania i teraz ma kolejny numer, który jest aktualnie jednym z największych hitów w naszym kraju. Co ciekawe, to druga najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy sprzedaży i wy już doskonale wiecie, że chodzi o Zalię, romantyczne Tylko Kochaj Mnie na wspólny piątkowy wieczór we dwoje.

0: No może nie na zawsze, ale coś czuję, że na bardzo długo zostanie w naszym notowaniu. Zalia na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz czas na chłopaków, którzy też są teraz na topie. Przez wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, który podbił listy hitów w naszym kraju i zdobył też bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. A teraz panowie mają dla nas propozycję na jesień. Zanim zagram wam ten numer, to panowie teraz podpowiedzą, co sobie wyobrażać, jak będziemy słuchać tego hitu, bo ten kawałek pachnie jak wrześniowy poranek.
1: Pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: Czujecie to? No to teraz jeszcze bardziej to poczujemy. Kuba i Kuba Chłopaki. To aktualnie wasz ulubiony polski hit na antenie Radia SK2. Numer 1.

0: I to jest numer o tym, że jak człowiek sobie popłacze, to mu się robi lżej na duszy. Chłopaki, to kawałek nie tylko dla chłopaków. Kuba i Kuba na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Czy za tydzień też będą płakać ze szczęścia po zwycięstwie? Wszystko zależy od was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: I po reklamie.

Męskie granie w Radiu SK2. No dzisiaj to będzie męskie granie o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Polscy piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Rumunią. Także życzymy sobie i wam, żeby był święty spokój pod naszą bramką. Łzy już teraz w SK2. Może gdy...

0: słychać, że piątek wjechał. Oskar Cyms na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No to słuchajcie, tej serii nie przerywamy. Jeszcze tylko Jacka Stachurskiego do szczęścia nam brakuje. I ja go zagram. Iść w stronę słońca po godzinie 20 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Zaremba, witam serdecznie. Tym razem mam coś specjalnego dla wszystkich miłośników tenisa stołowego. Już jutro zawodnicy Griffin's Spin Szczecin zagrają przed własną publicznością. O godzinie 16 zmierzą się z Returnem Piaseczno, a w niedzielę o 12 z drużyną Doilidy Białystok Szczecinian reprezentować będą m.in. Kamil Nalepa czy też Peter Hribar. Trzymamy kciuki, trzymajcie się, cześć.
0: No i mamy to, punktualnie godzina 20 w piątek. Idziemy razem w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. Niektórzy teraz idą w kierunku sklepu, żeby kupić chipsy na mecz. Niektórzy na wieczorny spacer z psem. Ja się przyznam, że też mam to właśnie w planach. A Stachurski idzie razem z nami w kierunku słońca. To jest SK2, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
0: No właśnie, to może dajcie znać, w którą stronę wy dzisiaj wieczorem idziecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jacek Stachurski już teraz.

0: Nowa.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

jest SK2 i 100% polskich hitów. Paweł Domagała za nami. Zapytałem was, w którą stronę jedziecie, idziecie. Tomek mówi, że teraz jedzie z kolegami na kebaba, a Basia z kolei właśnie zrobiła sobie kolację i idzie z kuchni w kierunku salonu i ma w planach oglądać swój ulubiony serial, czyli co? Prawdopodobnie u Basi w domu za chwilę będzie wojna o pilot przed telewizorem, bo przypominam, polska reprezentacja o 20:45 gra z Rumunią. O, słuchajcie, właśnie się skład pojawił polskiej reprezentacji na dzisiejszy mecz. Zaraz wam powiem, kto tam ciekawy się w składzie pojawił, ale najpierw sobie posłuchamy 100% polskich hitów, poparzeni kawą 3. Nakręcamy się na dobry piątkowy wieczór, to jest SK2.

0: sam.
1: Mam nadzieję, że nasi nas dzisiaj zaskoczą. Michał Szczygieł w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a już za 20 minut polscy piłkarze zagrają na PGE Narodowym w Lidze Narodów z Rumunią i pojawił się skład polskiej reprezentacji na ten mecz. No i kapitan powraca, Robert Lewandowski, wiadomo, że zagra od pierwszej minuty na boisku i to będzie jego 170. występ w narodowych barwach w karierze. I będziemy grali z dwoma napastnikami, bo obok lewego zagra też Świderski, także miejmy nadzieję, że będzie tam festiwal bramek, że nasi coś tam strzelą, bo mówi się, że ten mecz to jest, słuchajcie, być albo nie być dla trenera Jana Urbana. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, jak to zawsze bywa w przypadku polskich piłkarzy, mecz o wszystko.

to nowość na naszej playliście. Propozycja do gorącej polskiej dwudziestki. Motyle w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A jeśli nie musicie, to proszę nie tankujcie teraz samochodu. To się naprawdę, słuchajcie, nie opłaca. Wstrzymajmy się wszyscy co najmniej do północy, bo od jutra paliwa mają być o ponad złotówkę tańsze. Wraca program CPN. No i już znamy maksymalne ceny paliw na weekend i poniedziałek. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Także pracownicy stacji benzynowych mogą sobie teraz zrobić przerwę, bo raczej ruchu mieć nie będą. No chyba, że ktoś będzie chciał hot doga na kolację. Dawid Kwiatkowski za moment.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK2. Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu królowych łez wśród nas nie będzie. Polscy piłkarze na PGE Narodowym w Warszawie grają teraz z Rumunią w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, a SK2 gra dalej. 100% polskich hitów na dobry piątkowy wieczór. Szczęśliwego Nowego Jorku. Tego za chwilę będzie nam życzył Artur Gadowski.
1: Autopromocja. Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Na dobranoc raz jeszcze. Kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Tym razem propozycja dla wszystkich miłośników zabytkowej motoryzacji. W niedzielę na Łasztowni punktualnie o godzinie 14 odbędzie się zakończenie sezonu z klasycznym Szczecinem. Oprócz setek zabytkowych pojazdów, oczywiście także masa ciekawych wystawców. Dobre jedzenie, energia i pozytywna atmosfera. Patronem tego wydarzenia jest oczywiście nasza stacja.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich z tej strony, Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o oszustwach i wyłudzeniach finansowych. Materiał przygotowała dla Was Oliwia Rudnicka.
2: Tyle się mówi o oszustwach przez telefon i one wciąż trwają, bo pomimo tego, że się ostrzega, ludzie wciąż się nabierają. Dlaczego?
3: No, przede wszystkim przestępcy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowszych metod, korzystając z socjotechniki. Są w tym świetni, niestety. No, a świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń, liczba osób oszukanych, które się do nas zgłaszają. Jest to niestety bardzo duża liczba, która nie maleje. Wynika to z tego, że troszeczkę w dosyć nieostrożny sposób korzystamy z mediów społecznościowych, bo to właśnie jest główne źródło czerpania informacji o nas samych przez przestępców. Wystarczy kliknąć w niewinny link opatrzony jakimś krzykliwym bądź też tytułem, który wzbudza naszą ciekawość. Na przykład w ostatnim czasie na grupach związanych ze Szczecinem pojawiają się właśnie takie linki z tytułem "Straszny wypadek w Szczecinie, biedna dziewczynka". No to oczywiście wzbudza naszą ciekawość i automatycznie klikamy w ten link. Nagle pojawia nam się strona internetowa łudząco podobna do strony logowania się do mediów społecznościowych, która po danym komunikacie, że potrzebna jest weryfikacja wieku z racji tego, że treści w artykule są nieodpowiednie do osób poniżej 18 roku życia. Po prostu podajemy nasz login i hasło do Facebooka, ale tak naprawdę to nie jest strona Facebooka, tylko to jest strona spreparowana specjalnie właśnie przez przestępców, żeby zdobyć nasze dane do logowania. I oni już w tym momencie mogą wejść na przykład na jeden z naszych komunikatorów, który jest powiązany z Facebookiem, czyli Messenger. No i tam przeszukują naszą skrzynkę odbiorczą, naszą korespondencję czytają z naszymi znajomymi, z osobami, z którymi najczęściej korespondujemy, z którymi utrzymujemy kontakt i do nich właśnie piszą treści między innymi takie, że jestem teraz w sklepie, coś mi się stało z bankowością elektroniczną, zawiesiła mi się aplikacja, potrzebuję zapłacić, jest świetna okazja, proszę wyślij mi numer BLIK na jakąś kwotę i wtedy później po jakimś czasie się rozliczymy. No to jest oczywiste, że znajomemu pomożemy, tym bardziej, że robią to w taki dosyć przebiegły sposób. Nie proszą od razu o bardzo wysokie kwoty. Są to kwoty rzędu 200 do 500 zł. Tak? Jeżeli kilka osób z naszej listy na 500 osób w ten sposób oszukają, no to już mają troszeczkę większą kwotę. A te kwoty robią po prostu takie, żeby nie wzbudzić żadnych podejrzeń. Tak? I zazwyczaj po prostu nasi znajomi się zgadzają, no bo skoro my do nich piszemy, no to nie mają podstaw do tego, żeby nam nie ufać. I to jest właśnie błąd, bo wszędzie tam, gdzie pojawiają się prośby o jakiekolwiek dane, czy to wrażliwe, czy to PESEL, czy adres zamieszkania, czy numer telefonu, numer konta w banku, czy też wszelkiego rodzaju loginy, czy też na przykład adresy mailowe, to już powinien być sygnał do tego, że ktoś może chcieć wyłudzić od nas pewne wrażliwe dane, do których nie jest oczywiście uprawniony. Co wtedy najlepiej zrobić? No po prostu skontaktować się telefonicznie z daną osobą, nie pisać przez komunikator, tylko odebrać zadzwonić, wykonać telefon i opowiedzieć, czy taka historia ma miejsce i czy to prawda, czy ta osoba aktualnie faktycznie potrzebuje tych pieniędzy. W ten sposób można się uchronić przed utratą naszych środków finansowych. To jest jedna z metod, którą przed chwilą opisałem oczywiście. Jest wiele więcej metod, które bazują też na nieostrożnym obchodzeniu się z mediami społecznościowymi. Ostatnio mamy bardzo dużo takich zgłoszeń i informacji, a nawet już mamy osoby zatrzymane, które trudnią się takim procederem. Chodzi o oszustwa metodą na inwestycje. Również w mediach społecznościowych pojawiają się co jakiś czas ogłoszenia sponsorowane, opatrzone zdjęciami, zresztą w sposób nielegalny, zdjęciami i wizerunkami osób znanych, lubianych, celebrytów, czy też prezesów znanych koncernów, zachęcających do zainwestowania w jakieś akcje, obligacje, ewentualnie w kryptowaluty, że to się naprawdę opłaca, że stopa zwrotu jest bardzo wysoka, że to jest świetna okazja. No często osoby, które chciałyby się w jakiś sposób wzbogacić, szukają różnych pomysłów na to, żeby się wzbogacić, klikają w ten link. Tam oczywiście wypełniają pewien formularz. Po chwili odzwania człowiek, który podaje się za maklera, opiekuna klienta, no i zaczyna się gra. Od początku zainscenizowana i według napisanego scenariusza przez przestępców, w której już jeszcze na tym początkowym etapie bezwiednie bierzemy udział. Zaczyna się zupełnie niewinnie, oczywiście te osoby posługują się językiem bardzo profesjonalnym, który nie wzbudza żadnych wątpliwości. Używają terminologii z zakresu właśnie inwestycji, giełdy, więc tutaj nie ma najmniejszych podejrzeń tak naprawdę. Te podejrzenia się zaczynają dopiero później, jak wpłacamy już kolejne pieniądze, mamieni cały czas wizją bardzo wysokiej stopy zwrotu, rzędu 500-600%, tak? Jak chcemy zajrzeć do portfela, który założyliśmy, okazuje się, że tam nic nie ma. No ale przestępcy są na tyle przebiegli, że są w stanie nawet to wytłumaczyć, mówiąc na przykład, że no w tej chwili te pieniądze pracują, one dopiero pod koniec jakiegoś okresu rozliczeniowego spłyną na nasze konto i kontynuują tę swoją grę. No na szczęście bardzo szybko niektóre osoby się reflektują i postanawiają nas powiadomić, że padli ofiarą oszustwa. To jest o tyle trudne zatrzymanie czy dojście do takiej grupy przestępczej, że dopiero po jakimś czasie to zgłoszenie otrzymujemy, a czas ma tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Im szybciej zostaniemy o czymś poinformowani, tym szybciej jesteśmy w stanie zareagować, namierzyć takiego przestępcę. Aczkolwiek sukcesy na tym polu już mamy, tylko w ostatnim czasie, w ostatnich 2 miesiącach zatrzymane zostały 2 różne osoby do 2 różnych spraw niezwiązanych ze sobą, działające w różnych strukturach przestępczych, które właśnie w ten sposób wyłudzały od ludzi pieniądze. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do higieny korzystania z mediów społecznościowych, bo to właśnie tam najczęściej sami oddajemy swoje wrażliwe dane przestępcom, które później są wykorzystywane po to, żeby pozbawić nas albo naszych znajomych pieniędzy.
2: To pierwszy telefon powinniśmy wykonać do policji czy do banku?
3: No, w tym momencie, jeżeli chodzi tutaj o operacje bankowe, no to należałoby zablokować wszelkie przelewy, które wyszły. Istnieją już możliwości cofnięcia tych środków, które zostały zadysponowane. No i niezwłocznie należy powiadomić oczywiście policję. My w takiej sytuacji podejmujemy swoje działania, mając też na uwadze fakt, że tutaj też należy działać szybko i zdecydowanie.
2: Media społecznościowe to w kontekście młodych osób, a czy wciąż oszukiwane są tak samo starsze osoby?
3: Oczywiście, niestety, również starsze osoby padają ofiarą oszustów. Tutaj troszeczkę inne metody działają. Ta metoda, o której już od wielu, wielu lat mówimy, przed którą przestrzegamy, metoda na wnuczka czy też na policjanta. Myślę, że tego modus operandi już nie trzeba opowiadać, bo wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda, ale w takim dużym skrócie dzwoni do starszej osoby ktoś po drugiej stronie słuchawki i wypowiada słowa płaczącym, łamliwym głosem babcia. No i babcia wtedy

0: płaci jakieś duże pieniądze i że babcia te pieniądze ma i żeby ta babcia wpłaciła. Oczywiście to jest oszustwo, to jest manipulacja i granie na emocjach, ale właśnie to jest całe clue tego modus operandi. Ci ludzie bazują właśnie na tych emocjach, stwarzają pozór sytuacji, w której należy podjąć decyzję tu i teraz, pod presją czasu. W przeciwnym razie bliska nam osoba będzie miała bardzo poważne kłopoty i problemy, czego oczywiście dla niej nie chcemy. I tutaj działa właśnie dokładnie ten mechanizm, na co nabierają się osoby głównie starsze. Ale to ktoś mógłby nagle powiedzieć, no jak? Przecież to jest łatwe rozpoznać takiego człowieka. Proszę mi wierzyć, odsłuchiwaliśmy kilka takich rozmów telefonicznych. Są bardzo dobrze wyszkoleni, mają olbrzymie umiejętności aktorskie. Tam naprawdę słychać płacz, szlochanie. Jest to tak realistyczne, że rzeczywiście słychać, że osoba po drugiej stronie telefonu ma poważny problem. I kiedy dochodzą do tego emocje plus presja czasu, w takiej sytuacji nawet najbardziej ostrożna osoba mogłaby dać się nabrać. Więc tutaj trzeba być bardzo uważnym, trzeba przestrzegać seniorów w domu, swoich dziadków czy swoich starszych rodziców przed tym, by byli bardzo, bardzo uważni, kiedy taki telefon odbiorą. Przede wszystkim podstawowa informacja. Policja ani prokuratura nigdy nikogo nie prosi ani nie wymaga od nikogo żadnych pieniędzy. Po prostu to jest bezprawne. I gdyby taka informacja po drugiej stronie słuchawki się pojawiła, to już jest pierwszy sygnał, 100% sygnał, że może chodzić o oszustwo. I trzeba czym prędzej się rozłączyć i nie odbierać już kolejnych telefonów. Najlepiej zadzwonić z tego telefonu do kogoś z rodziny, żeby potwierdzić albo opowiedzieć, co się przed chwilą stało i że ktoś do nas dzwonił. Wówczas mamy szansę, żeby uniknąć po prostu stania się ofiarą takiego przestępcy. Na tym polu również mamy też pewne sukcesy. Też zatrzymaliśmy kilka osób trudniących się tym procederem, ale to nie jedyny proceder i to też warto o tym wspomnieć. Nie jedyny proceder, który jest stosowany wobec osób starszych. Częste są również praktyki podawania się przez oszustów za osoby na przykład z zakładu energetycznego czy z gazowni, popularne na gazownika, tak? Nadal są stosowane te metody. Przychodzi kilka osób, zazwyczaj dwie, trzy, pukają do drzwi, do starszej osoby. Ta osoba wcześniej jest obserwowana przez te osoby. Proszę nie dać się zmylić. Oni chodzą po osiedlach, obserwują, widzą, że ktoś idzie sobie na przykład do warzywniaczka na zakupy poranne i idzie do domu i oni idą za tą osobą, nadal ją obserwując, po czym za jakiś czas pukają do drzwi, bo wiedzą właśnie, w które mieszkanie powinni wejść. Mówią, że są na przykład z wodociągów i że chcą sprawdzić jakieś tam rury w na przykład w łazience. Dlaczego w łazience? Zaraz to powiem, to jest bardzo, bardzo kluczowe. No bo na przykład tam sąsiada ktoś zalewa, tak? No i wchodzą. Jedna osoba wchodzi z właścicielem mieszkania, ze starszą osobą do łazienki, zamyka za sobą drzwi w tej łazience, rozmawia, niby sprawdza te rury, oczywiście też posługuje się takim specjalistycznym językiem, a druga albo pozostałe dwie osoby w tym czasie plądrują mieszkanie. I osoba, która została okradziona w ten sposób, też bardzo często orientuje się dopiero po jakimś czasie. I wówczas na przykład ustalenie jakiegoś profilu sprawcy czy wizerunku jest trudne. No i też ten czas, który upłynął od momentu zdarzenia do momentu zgłoszenia, to zazwyczaj jest około tygodnia nawet. Więc tu też jest trudniej te osoby zatrzymać, aczkolwiek nie jest to też niemożliwe, co pokazują również nasze działania, chociażby na terenie Dąbia w ostatnim czasie.
1: I tutaj stawiamy kropkę, ale wy oczywiście nie wyłączajcie swoich odbiorników i zostańcie z nami. Przy okazji zapraszam was do odwiedzania naszych social mediów. SK Szczecin News. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, Krzysztof Baziuniak. W ubiegłą sobotę uczestniczyli

0: Byliśmy we wspaniałym wydarzeniu SK Family Day. Była to druga już odsłona wydarzenia organizowanego w Gryfinie. Wydarzenie m.in. promuje ideę rodzicielstwa zastępczego oraz edukuje w zakresie form wsparcia dla potrzebujących rodzin. Na początek wysłuchacie rozmowy z paniami z pogotowia rodzinnego oraz z zawodowej rodziny zastępczej. Zostańcie z nami.
1: Na początek poproszę o przedstawienie się.
2: Agnieszka Jędrzejek, pogotowie rodzinne.
3: Renata Golenia, zawodowa rodzina zastępcza.
1: Doświadczenie pań też jest na pewno duże. Zaczniemy od ciebie, Agnieszka.
2: Lata. No prawie 20, 19 lat jestem pogotowiem rodzinnym. Pogotowie rodzinne, no to jest coś takiego, jak to ładnie ubrać w słowa i zrozumiale. Jest interwencja, przywożą to dziecko, nie patrzą, która godzina. Jest potrzeba i po prostu otwierają się moje drzwi i to dziecko przejmuje po prostu.
1: Okej, to od razu tutaj pociągnę ten temat. No jest już delikatnie na początku, bo sama interwencja, no to coś trudnego, trudny temat. To od razu zapytam, czy takich interwencji zdarza się dużo tutaj w powiecie?
2: No mało, nie. No jest to bardzo przykre, ale no cóż zrobimy? My patrzymy na to z drugiej strony, czyli nie patrzymy na tragedię, tylko w tym momencie patrzymy, jak zabezpieczyć dobrze dziecko. Nie roztrząsać po prostu tego, tak? Przechodzimy do takiego codziennego życia, funkcjonowania, tak jak każdy z nas w domu.
1: No tak, priorytetem jest zaopiekowanie, reakcja i dopiero później zbadanie całej sprawy, tak? To tutaj dopytam panią.
3: Tak, no i chociaż ja jestem zawodową rodziną zastępczą, wcześniej pełniłam funkcję rodzinnego domu dziecka, bo to zależy od ilości dzieci umieszczonych w placówce, ale czasem wymieniamy się, prawda? No jak na przykład u Agnieszki jest pełno, że tak powiem, no to wtedy...
1: Pełna chata.
3: Tak, to wtedy, tak, mi też zdarzył się ten cud i chyba 6 noworodków odbierałam z porodówki. To najcudowniejsze chyba, co mnie mogło spotkać, ale tak, zaczynamy od tego, ja tak umiem odciąć, że przyjmuję dziecko i za drzwiami zostaje to, ta interwencja, czy przywiozły je panie z PCPR-u, czy policjant był, tak? Ja jestem, udaję na początku, gram tą rolę tej dobrej cioci, która ma być bezpieczna, spokojna, a resztę dowiadujemy się od PCPR-u, potem z wywiadu. Na początek jest, żeby po prostu uspokoić, wyciszyć i przyjąć.
1: No tak, bo pokazywanie kolejnych emocji przy dziecku, które zostało odebrane z interwencji, na pewno nikomu nie pomoże, ale jesteśmy tylko ludźmi i na pewno ten gniew i złość towarzyszą. Jak to wygląda, jak sobie z tym radzić?
2: No każdy ma chyba, każda z nas, bo o nas mówię, inny sposób. No, nie da się tego jakoś tak opisać. Po prostu takim głównym celem jest nie pokazać tego, tak? No, ja potrafię wyjść do łazienki, gdzie nikt nie widzi, poryczeć się, puścić pompę i jest okej, okay, rąknąć się, no bo tak jak powiedziałeś wcześniej, no niepotrzebne jest pokazywanie takich negatywnych emocji, więc tak trzeba iść do przodu, no.
1: Czy pamiętacie dokładnie czas, miejsce, kiedy zadecydowały się, że właśnie tym będziecie się zajmować w swoim życiu? No bo to się skądś musiało wziąć i kiedyś musiało się zacząć.
3: Tak, ja pamiętam, kiedyś siedzieliśmy z mężem, mieszkaliśmy w bloku, siedzieliśmy z mężem na balkonie, no i co my dalej będziemy robili? Za starzy, żeby mieć więcej swoich dzieci, za młodzi, żeby nic nie robić. I się zapytałam męża, a ty mógłbyś pokochać nie swoje dziecko, bo często tu jest problem. I on mówi, a co to jest za różnica? No i tak zaczęliśmy pomalutku działać, kupiliśmy sobie dom na wsi, skończyliśmy kurs i tak pomaleńku, z grubej rury zaczęliśmy od ósemki i poszło. Także w tym roku chyba 41 dzieciaczków już wychowaliśmy.
1: Dobrze, zaraz wrócę do tego, bo nasuwa mi się ciekawe pytanie, ale Agnieszko, czy ty pamiętasz ten czas, ten impuls, kiedy stwierdziłaś, że będę pracowała z dziećmi dla dzieci?
2: Tak, ale ja tego nie brałam jako pracę. Ja bardziej podeszłam do tego, do męża mówię, a może byśmy jeszcze komuś pomogli. Mieszkaliśmy też w bloku na trzypokojowym mieszkaniu. My mamy ogólnie swoich dzieci czwóreczkę, więc to są już dorosłe dzieci, mam wnuki. I tak się zaczęło. Zrobiliśmy szkolenie, w międzyczasie zaczęliśmy sobie szukać właśnie takiego domku. Tak, sukcesywnie. No i jeszcze jak mieszkaliśmy w Wieżowcu, skończyliśmy ten kurs. Tam dostaliśmy jedno dziecko, bo to takie 3 lata, że tak powiem, próby było. Ja wtedy jakoś tak nie patrzyłam z perspektywy pracy. Do tej pory nie patrzę na to jako praca, choć jest to praca bardzo ciężka, ale łatwiej mi się funkcjonuje. No i tak się zaczęło.
1: Jaki właśnie był odbiór waszych dzieci, dzieci biologicznych, bo to mam na myśli, ja rozumiem, że wszystkie dzieci wasze są, ale po prostu jak było z tą akceptacją?
3: Ja mam jedno biologiczne dziecko i niedawno powiedziała mi, matka, ja chciałam jednego starszego brata. Ale ona już była, a chyba studia zaczynała Ula, jak już się rozkręciliśmy. Tak, ale było to też tak, tego się nie da tak, jakaś zazdrość, uczucie, że musiała walczyć troszeczkę też o moje, no bo to się trzeba dzielić. Nie? Być wszędzie w tej chwili, no nie jest to łatwe, no do przerobienia.
2: No u mnie, zanim podjęliśmy decyzję pomocy komuś, to była rozmowa z dziećmi, no dzieci były wtedy jeszcze niepełnoletnie, no i pełna akceptacja, no to tak jak Renia powiedziała, to też się gdzieś tam trzeba...
3: Dotrze się,
2: to w praktyce wszystko wychodzi. Nie było źle, nie jest źle. Do tej pory dzieciaki nam pomagają nasze.
1: Jak oceniacie współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie? Czy ja dobrze rozumiem, że to wszystko, te całe formalności, to się zaczynają właśnie od tego centrum? Bo chciałbym sobie wyobrazić tę drogę, jak wygląda zanim dziecko trafi w wasze progi.
3: Tak, wszystko zaczyna. Każda z nas ma swojego asystenta, koordynatora, tak. I zaczyna się od telefonu. One wiedzą, zresztą my jesteśmy bardziej przyjaciółmi wszyscy niż pracownikami. Zaczyna się od tego, czy one wiedzą, czy my mamy gotowość na kolejne dziecko, ile mamy miejsc, jak to wygląda. Tak, i zaczyna się telefon. Albo od telefonu błagalnego pani dyrektor, bo nie ma znowu co zrobić, tak? No i orientujemy się po sobie i organizujemy jakoś.
1: Chcesz coś dodać?
2: Nie, no myślę, że Renia tutaj powiedziała praktycznie wszystko.
1: Co z rodzicami biologicznymi, bo to jest pewnie też ciężki temat. Czy jest tak, że ci rodzice później próbują mieć kontakt z tymi źle potraktowanymi przez nich dziećmi?
3: Tak, mają do tego prawo. Niestety, jeżeli nie jest to przez sąd zakazane, to mają prawo odwiedzać dzieci. No to chyba jest jeden z trudniejszych tematów, tak?
1: Dlatego na koniec zostawiłem.
3: Tak, bo to, co uda nam się czasem opracować z dzieckiem, wystarczy jeden telefon, wszystko leży, ale one mają prawo do tego. Nie możemy im zabrać ich historii. Tak, to jest jeden chyba z trudniejszych do przerobienia tematów, nie? No, rodzice.
2: Uważam, że to jest bardzo trudny temat, bo też tak jak u każdego, bywają ci nieogarnięci i ci ogarnięci, ci, którzy chcą z nami współpracować i ci, którzy nie chcą. No tak jak Renia powiedziała, mają do tego prawo, a my musimy respektować i, że tak powiem, dogadać się w tej kwestii spotkań.
1: A mam taką nadzieję, ale muszę dopytać, czy większość tych rodziców jest wam wdzięczna, czy bardziej roszczeniowa na zasadzie, no to jest moje dziecko, a jest u kogoś innego i nie rozumieją, dlaczego to dziecko zostało odebrane.
3: 19 lat nie zdarzyła się odrobina wdzięczności.
1: Aj, tego się bałem.
3: Ale my nie robimy tego dla wdzięczności, z ich strony szczególnie, prawda?
2: Nie. Tu wdzięczność chyba... niech się naprawiają, niech nie doprowadzają do takiego stanu. No, tak jak powiedziałeś, z reguły jest tak, że oni nie wiedzą, dlaczego to dziecko zostało zabrane i umieszczone u nas. No i wtedy zaczyna się taka lista wymogów. Je to, je tamto, nosi to, chodzi tu, tego nie lubi. To jest... Tak, tak, a to są abstrakcje jakieś.
1: Ale porozmawiamy o wydarzeniu. Druga odsłona SK Family Day. Jak odbieracie te wydarzenia? Po prostu.
2: No ja odbieram super. Mój pomysł był.
0: Dziękujemy paniom, a teraz zapraszam na rozmowę z panią dyrektor z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
1: Moim gościem jest Bożena Stawiarska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
1: Druga edycja, emocje na pewno coraz większe z tym związane. Do tego przejdziemy, ale zanim porozmawiamy stricte o wydarzeniu, chciałbym sięgnąć do samych początków. Jak zaczęła się pani historia w ogóle z pomocą społeczną? Skąd wziął się taki pomysł? Bo domniemam, że ma pani bardzo duże doświadczenie w tym temacie.
4: Tak, doświadczenie tak. Mam duże, dosyć. W pomocy społecznej już 20 około rok. Ogólnie. Najpierw pracowałam w ośrodku pomocy społecznej, a od prawie już 10 lat w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Skąd się to wzięło? Ponieważ lubię pracę z ludźmi. Moja dusza to taka trochę społeczna. Przez wiele lat też prowadziłam wolontariat w ośrodku pomocy społecznej. Zawsze gdzieś mnie ciągło tam, gdzie są ludzie. Organizacje nieformalne też prowadziłam. Także zawsze ta praca z ludźmi mimo wszystko. Zawsze właśnie w tym kierunku dążyłam i to jest to, co lubię robić. Zresztą moje marzenie z dzieciństwa to było być albo nauczycielem, albo właśnie pracować gdzieś w urzędzie.
1: Okej. Czyli to już jakby kiełkowało od małego, czyli to jest jakby, jest pani jednym z tych przykładów, gdzie faktycznie kim chce zostać, jak jak dorosnę i tutaj faktycznie poszło w tym kierunku, nawet w takim jeszcze bardziej właśnie społecznym. Mam na myśli funkcję, która daje dużą pomoc. To jest nie tylko praca, ale misja?
4: Oczywiście, że misja. Ja swoją pracę tak traktuję jako misję. Ja czuję się jako osoba, która służy. Nie ktoś, kto rządzi, a ktoś, kto służy pomocą i wsparciem. W każdej chwili, w każdej sytuacji. I to jest chyba dla mnie najważniejsze, najcenniejsze. Razem tutaj wszystkie jednostki powiatu gryfińskiego tworzymy świetny zespół. Tak bym to określiła. Świetnie nam się współpracuje, wzajemnie się uzupełniamy, wzajemnie się wspieramy i powiem szczerze, że to jest to, o co mi chodzi. To, na czym mi zależy tak naprawdę. I dzisiejsza impreza jest tego najlepszym przykładem. Wszystkie jednostki w jednym miejscu, gdzie możemy mocno promować i pieczę zastępczą, ale też i całą strukturę pomocy społecznej, wszystkie służby, które służą drugiemu człowiekowi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Cudownie. Zresztą widać gołym okiem. Wystarczy się rozejrzeć, jaki ma tutaj pani kontakt z resztą załogi. Widać, że się szanujecie i że naprawdę są uśmiechy na twarzach. No ale taka funkcja, którą pani pełni, to jest na pewno, to jest ogromna odpowiedzialność, na pewno też duża presja, wiele wyzwań. Co w takich cięższych chwilach daje pani takiego przysłowiowego kopa, żeby działać dalej?
4: A to się pan zaskoczy. Powiem szczerze, kopa daje mi mój zespół pracowników. To jest, są ludzie, na których ja za każdego dnia mogę liczyć, w każdej chwili wzajemnie się wspieramy. W nich wszystkich mam ogromne wsparcie i to jest właśnie moja siła. Z nich czerpię moc. I oczywiście drugie, z czego czerpię moc, to oczywiście moja cudowna rodzina. Bez niej nie byłabym tu, gdzie jestem w tej chwili. To na pewno.
1: Czyli rodzina kibicuje i wszystko jest tak, jak być powinno. Przejdźmy teraz do tematu stricte pieczy zastępczej. Co najbardziej imponuje, jeżeli chodzi właśnie o rodziny zastępcze, które decydują się na właśnie zaopiekowanie dziećmi, jak wcześniej to słyszałem, wielokrotnie na przykład z interwencji?
4: Co mnie imponuje? Mnie imponuje w tych ludziach to, że po prostu potrafią otwierać swoje domy, serca, swoje rodziny na inne dzieci. To jest po prostu czegoś, czego nawet nie umiem określić i nazwać. Miłość, chyba to byłoby najodpowiedniejsze słowo. Miłość do drugiego człowieka i miłość do dzieci. Jest to bardzo cenne. Czasem zapominamy o tych najprostszych rzeczach. Właśnie o miłości, o szacunku do drugiego człowieka, o docenieniu i zobaczeniu tego najmniejszego, który potrzebuje wsparcia i pomocy. Z takim apelem też chciałabym do wszystkich, którzy dziś mogą po prostu przyjąć do swoich domów te maleńkie dzieci, które nie zawsze mogą się wychowywać w swoich rodzinach biologicznych, mogą ich wesprzeć, pomóc im dorastać w normalnych środowiskach. To po prostu jest szansa dla tych dzieci. Szansa na rozwój, szansa na normalne życie i na zgubienie gdzieś po drodze tej traumy.
1: Na pewno obserwowanie, oglądanie takiego dziecka, tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład odebranego z interwencji, bądź nie tylko, ale wychowującego się w ciężkich warunkach, gdy trafia właśnie pod wasze skrzydła, to oglądanie takiego dziecka, które znajduje ten spokój, widać gdzieś tą proces normalizacji, to jest na pewno co, ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić tego. Wy to widzicie, pracujecie z tymi emocjami, czy właśnie też, wracając do poprzedniego pytania, tego kopa, czy to nie, widok tego dziecka, które wychodzi na prostą, tak zwaną, to jest właśnie to, co daje motywację na kolejną pracę?
4: Oczywiście, że tak. To wszystko się zbiera na wielką całość, że tak powiem. I od odbioru dziecka, kiedy tu, jak sam pan powiedział, trwają emocje, są te emocje. Pracownicy to też są ludzie, też mają swoje rodziny, swoje dzieci i przy takich odbiorach też są te emocje. Często, gęsto płaczą, odbierają to, przeżywają to. Ja razem z nimi oczywiście jesteśmy w ciągłym kontakcie w każdej sytuacji i wtedy, kiedy tym dzieciom udaje się, najlepiej jak trafiają do adopcji, mają cudowne rodziny. Właśnie wczoraj państwo, tutaj moja rodzina zastępcza, państwo Golenie pokazywali mi dzieci, które w ostatnim czasie trafiły. Tak się udało, że mama urodziła jedno dziecko, trafiło do adopcji, za chwilę drugie, które też trafiło do państwa Golenie i trafiło do tej samej rodziny adopcyjnej. To są właśnie największe dla nas sukcesy. I po to też pracujemy. Właśnie takie chwile to dają nam też tego powera do dalszej pracy. I pomimo tych wszelkich trudności ciągle i na nowo próbujemy. Walczymy ciągle o tych dzieci i próbujemy. Nic nie jest w stanie chyba nas po prostu powstrzymać. Dlatego próbujemy różnych możliwości. I to, że z Radiem SK promujemy, tak naprawdę promujemy dzisiaj rodzicielstwo zastępcze, ale też i same rodziny. same rodziny, bo ja mam wrażenie, że mamy kryzys tak naprawdę, kryzys taki ogólnopolski. Nie wiem, czy nie to bardziej globalnie, ale na pewno w Polsce, jeżeli chodzi o rodzinę. I tutaj też, żeby zauważyć właśnie te małe dzieci, bo to one są naszą przyszłością kiedyś.
1: Cudownie i tym pozytywnym akcentem zakończymy. Widzimy się za rok i w kolejnych latach, mam nadzieję.
4: Dziękuję i już zapraszam na przyszły rok we wrześniu, na kolejną edycję z SK Family Day, promującą rodzicielstwo i pieczę zastępczą.
1: Dziękujemy serdecznie za rozmowę i zapraszamy już na kolejny rok na SK Family Day 3. Dzięki, że byliście z nami. Cześć!
5: Magazyn lokalny.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części naszego lokalnego magazynu porozmawiamy o zbliżających się wydarzeniach. Będzie muzycznie i motoryzacyjnie. Rozpoczniemy od wydarzenia, które odbędzie się już najbliższą niedzielę na szczecińskiej Łasztowni. Mianowicie chodzi oczywiście o zakończenie sezonu z klasycznym Szczecinem. A dziś porozmawiamy z jego organizatorami. Zapraszam.
6: Dzisiaj w naszym studio zrobiło się motoryzacyjnie. To za sprawą najbliższego wydarzenia, które odbędzie się już w niedzielę. Mam oczywiście na myśli zakończenie sezonu 2026 z klasycznym Szczecinem. Moimi gośćmi są Mateusz Borskowicz i Tomek Maciołka.
7: Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: Już tutaj panów zapytałem przed wejściem na antenę, czy korków nie było.
7: No były, ale jakoś dojechaliśmy, także no to spokojnie zdążyliśmy na czas.
6: To jest najważniejsze, więc zacznijmy od tego, czy w niedzielę na tym wspaniałym wydarzeniu na szczecińskiej Łasztowni, klasyczny Szczecin na szczecińskiej Łasztowni, bardziej szczecińsko być nie może, też się spodziewamy korków. Tutaj mam na myśli tłumów po prostu, które będą podziwiać te wspaniałe pojazdy.
7: No korki na pewno będą. Mieliśmy ponad 500 zgłoszeń. Zakwalifikowaliśmy 300 samochodów, także będą na pewno dużo samochodów klasycznych na szczecińskiej Łasztowni.
6: Klasyczny Szczecin na mapie szczecińskiej jest to już, myślę, że klasyczna, kultowa impreza, ale ci, którzy pierwszy raz mają styczność właśnie z tym wydarzeniem, zacznijmy od takich podstaw. Czym dokładnie jest zakończenie sezonu z klasycznym Szczecinem i do kogo jest skierowane?
7: No to posiadaczy klasyków, samochodów i motocykli. Kończymy sezon w klasycznym stylu na szczecińskiej Łasztowni.
6: Zawsze było tak, że wydarzenie się odbywało na Łasztowni, prawda?
7: No zazwyczaj nasze wydarzenia, rozpoczęcie i zakończenie, kończą się na Łasztowni i zaczynają.
6: Okej, zanim będziemy dalej rozmawiać o wydarzeniu, jako że jest was dwóch tym razem, chciałbym dopytać, sięgnąć jednak tych początków. Jak to wszystko się zaczęło? No bo tutaj Tomek wspomniałeś, że od was się to zaczęło, a jestem ciekaw właśnie, jak to wyglądało.
8: Zalążek całego tematu był taki, że ja sprzedawałem swojego małego Fiata.
6: Naprawdę? To tak?
8: A Mateusz
6: tak?
8: Kupował.
6: Okay. Naprawdę? Tak było, Fiata. Tak. No bo naprawdę nie miałem pewności, tak czy mówisz na poważnie, ale no bo brzmi nie. Świetnie.
8: Historia zaczęła się w 2012 roku, to już powiedzmy tam 13-14 lat temu. Z Mateuszem funkcjonujemy jak nieformalne małżeństwo. Śmiejemy się Polek i Lolek.
7: Dokładnie.
8: Także ta historia trwa. Zaczęło się to właśnie od tej ikonicznej sprzedaży i kupna tego małego Fiata. Od słowa do słowa zaczęliśmy gdzieś nawiązywać nić porozumienia. Pojawiła się inicjatywa, głównie ze strony Mateusza. Hej, może coś zrobimy, może coś zorganizujemy. I tak pomalutku zaczęliśmy działać. Nie? Na początku były to luźne spoty, spociki, tak. Takie spotkania. Co fajnego udało nam się przez te wszystkie lata wypracować i utrzymać? Od samego początku organizowaliśmy imprezy dla fanów motoryzacji, z fanami motoryzacji. Więc po prostu od całego tego czasu działamy non-profit i głównie za sprawą ludzi, którzy mają podobną zajawkę, nie?
7: Ludzi z pasją, dokładnie.
6: Tak. No ale faktycznie, no, historia rozpoczynająca się od Fiata, naprawdę brzmi to bardzo dobrze, wręcz filmowo. Jakie auta możemy zobaczyć teraz w niedzielę? Czy będziemy mogli zobaczyć też Fiata?
7: Tak, małe Fiaty.
6: Już nie tego, ale...
7: No tak, ale małe Fiaty, duże Fiaty, Syreny, Warszawy, Żuki, wszystkie auta z PRL-u, plus amerykańskie samochody, dużo samochodów z 90-tych lat, Mercedesy 124, 190, Audi 80, no Fiat Multipla z 56 roku, także no będzie parę perełek, które będzie można zobaczyć. Perełką na pewno będzie Fiat 125P prezydenta Szczecina, który nas zaszczyci swoją obecnością.
6: No brzmi cudownie.
7: Także no będzie na pewno cudowne niedzielne popołudnie na szczecińskiej Łasztowni. Mhm.
8: Każdy fan motoryzacji znajdzie coś dla siebie. Mhm.
6: Jasne. A co z motocyklami? Też możemy się ich spodziewać?
7: Mamy wyselekcjonowane 20-30 takich klasycznych motocykli, gdzie będą mieli też swoją strefę.
8: Mhm. Można oczywiście jeszcze odwiedzają nas motocykliści z całego miasta, nie? Jak
6: narobić szumu. Mieliśmy...
8: Tak, mieliśmy tak, taką dokładnie. Zasadę, że spotkanie motoryzacyjne to powiedzmy gdzieś tam klasyki na placu, ale jak odwiedzają nas motocykliści, zawsze są mile widziani, nie? Zawsze znajdzie się dla nich miejsce. Będziemy mieli około 300-320 pojazdów, bo zrobiliśmy formularz zgłoszeniowy, no niestety wynika to tam ze zmian przepisów, do których musieliśmy się dostosować jako taka grupa, która działała sobie luźno. Gdzieś tam system rzuca nam wyzwania, które musimy pokonywać i po prostu
7: chcemy robić
8: teraz...
7: to też legalnie.
8: Tak, chcielibyśmy powiedzieć, że wszystkie nasze spotkania są zgodne z literą prawa. Wszystkie służby, wszystkie miejsca, które muszą, są powiadomione, także uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie, bez żadnych obaw. Plus dodatkowo, no wiemy, ile osób możemy się spodziewać, powiedzmy gdzieś tam w 99%, nie? Tak jak Mateusz wspomniał, otrzymaliśmy w tym roku około 500 zgłoszeń, 320, coś koło tego zostało zakwalifikowane, plus jeszcze spodziewamy się tam, powiedzmy, grupy osób, uczestników, którzy po prostu przyjadą z wolnej stopy,
7: no,
8: bez zgłoszenia. Dla nich też mamy przewidziane miejsca awaryjne, nie?
6: Okej, no ale skoro zaszczyci swoją obecnością was prezydent, no to wszystko już jest 100% legitne, jest legalnie.
7: Tak, tak, mamy patronat prezydenta miasta Szczecina i marszałka, także działamy z miastem, nie mam najmniejszego problemu.
6: Świetnie, cudownie. Czy odwiedzający, nie mówię tutaj o tych, którzy przyjadą tymi samochodami, tylko stricte odwiedzający mieszkańcy Szczecina i okolic, mogą bez problemu podchodzić do aut i rozmawiać z właścicielami, dopytywać, zaczerpnąć jakiejś wiedzy? Czy to, no jest, tak. Czy to jest na zasadzie...
7: Nie, to nie jest impreza tylko dla właścicieli, tylko odwiedzający też mogą przyjść i pooglądać sobie samochody, tak?
8: Pooglądać, porozmawiać, zapoznać się, wsiąść. Oczywiście za zgodą właścicieli. Tutaj też monitorujemy o to, prosimy wszystkich uczestników, którzy nawet nie są związani z motoryzacją, żeby zawsze zapytać właściciela.
6: Jasne.
8: Nie dotykać bez pozwolenia, po prostu...
7: Dokładnie.
8: No, ale z reguły nie ma problemu.
6: Jasne. Czy coś poza autami czeka na odwiedzających?
7: Mamy strefę food trucków i strefę partnerów.
6: Godzina 14, rozpoczęcie. Do której godziny przewidujecie wydarzenia?
7: 17-18 będą auta jeszcze na placu na pewno.
6: Świetnie. To powiedzcie jeszcze na koniec, panowie, gdzie szukać bieżących informacji i komunikatów związanych poza nami.
7: Dokładnie. Wszystkie social media, klasyczny Szczecin, Facebook, TikTok, Instagram, wszędzie jesteśmy pod nazwą Klasyczny Szczecin.
6: Także szukajcie klasycznego Szczecina w klasycznym Szczecinie.
7: Dokładnie.
6: Widzimy się w niedzielę na Łasztowni. Chyba, że chcecie jeszcze coś, panowie, dodać.
7: Do zobaczenia 4 października w niedzielę na szczecińskiej Łasztowni. Duch klasycznej motoryzacji na pewno będzie się unosił nad szczecińską Łasztownią. Do zobaczenia, cześć.
6: Właśnie takiego podsumowania potrzebowałem. Tym bardziej, że pogoda do końca tego tygodnia ma być wiosenna.
7: Pogoda
6: taka
7: zamówiona,
6: więc po prostu lepiej się nie da. Dziękuję, panowie. Klasyczny Szczecin, Mateusz Borskowicz i Tomek Maciołka.
7: Dzięki.
6: Zapraszamy serdecznie, a teraz przenosimy się na parkiet Electric Atmosphere. To jest wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę. Kino Kosmos, ale najpierw wysłuchajcie rozmowy z organizatorem. Rozmowę przeszykował dla was Mateusz Tomaszewicz.
9: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz, a moim gościem jest Michael. Cześć, Michael.
10: Cześć, Mateusz.
9: 3 października?
10: Tak.
9: Dobrze
10: tak,
9: pamiętam. Będą twoje urodziny, 50.
10: Tak, przy okazji.
9: Przy okazji, to od razu powiem ci, że 3 października też ja obchodzę urodziny.
10: Fantastycznie.
9: Więc już będzie ciekawie, ale przed nami też 3 października w kosmosie bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie Electric Atmosphere. Jak to wszystko będzie wyglądało i skąd taki pomysł, żeby takie wydarzenie zorganizować?
10: Wiesz co, pomysł na powrót do organizacji przeróżnych wydarzeń w mojej głowie już tlił się od bardzo dawna, żeby nadarzyła się okazja przy okazji moich okrągłych urodzin na zrobienie ponownie czegoś w naszym przecudownym mieście, a jeszcze mamy takie miejsce jak legendarne Kino Kosmos, które teraz jest Event Station, czyli jest taką salą, w której można organizować przeróżne wydarzenia. Jest to świetna kubatura. No i pomysł zrodził się nie tylko w mojej głowie, ale też moich kolegów. Wspólnie postanowiliśmy stworzyć Lepiej Atmosfer, które już 3 października po raz pierwszy na mapie Szczecina zagości, ale miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni.
9: Właśnie, więc teraz ważne pytanie, kto wystąpi na scenie, tak? Czy to będzie jakiś podział, że z jednej strony grają jedni, z drugiej strony drudzy? Może walczycie na muzykę? Jak to będzie wyglądało?
10: Nie. Fajnie by było, gdybyśmy mogli stworzyć 2 sceny, ale niestety Kosmos na razie jeszcze nie dysponuje tak dużą kubaturą, więc tego miejsca jest troszeczkę mniej.
9: Znaczy, Kosmos mało nie ma. Pomniejszył, tak?
10: Bo znaczy, generalnie, bo jeżeli ktokolwiek kiedyś z woli wyjaśnienia i ktoś nie był w Kosmosie, teraz, kiedy są organizowane koncerty, to z takim miejscem zagospodarowanym pod te właśnie event station jest te patio pierwsze, które się wchodziło do Kosmosu z tymi schodami. Nie wiem, czy ty pamiętasz kiedykolwiek to legendarne kino.
9: Wstyd przyznać się, ale...
10: Jak jakieś stare zdjęcia w internecie znajdziesz, to zapewne będziesz wiedział, jak to wygląda. Więc to patio, ta część przednia jest zagospodarowana na event station. Jest prawdziwa scena, ona jest odgrodzona. To jest naprawdę fajna sala taka koncertowa, która jest przystosowana do koncertów tak na mniej więcej, powiedzmy 500 osób. Mm-hmm. I tak, to będą sety DJ-skie zbudowane tak, żeby zacząć od tego stylu najbardziej łagodnego, skończywszy na najmocniejszym. Artyści również tak są dobrani. Jest to czołówka polskiej sceny klubowej, a że w Szczecinie mamy kilku naprawdę takich znanych w Polsce i nie tylko Polsce, za granicą również DJ-ów, tak więc zbudowaliśmy line-up złożony z moich przyjaciół, też po części ludzi, z którymi ja od wielu lat pracuję, ale również headlinerem będzie Skytech, czyli jeden z dosłownie chyba kilku najpopularniejszych artystów z Polski, mających tą przyjemność wystąpić już nawet na legendarnym Tomorrowland, więc Skytech będzie headlinerem, będzie Dave Mezzo, będzie Cherry AK Break and Tune, będzie Mikro, Milkwish, będę ja. Mhm. I o kimś zapomniałem. Tak, i będzie Ike, mój serdeczny przyjaciel, Ike, dzięki któremu moja miłość do muzyki elektronicznej jest na tym poziomie, jakim jest obecnie, bo tak, on mnie zaraził tą muzyką, więc nie mogło go zabraknąć również na tym wydarzeniu.
9: Mówiłeś, że będą różnego rodzaju sety, tak?
10: Tak.
9: Więc od jakich muzyk zaczynamy, a na jakich kończymy?
10: No oczywiście już ci mówię, warm-up będzie od godziny 20, czyli warm-up będzie bardzo spokojnym wprowadzeniem tych wszystkich gości, którzy się już będą pojawiali.
9: Tak na luziku zaczynamy.
10: Na dancefloorze, przepraszam, i później swój set zagra pierwszy artysta, który będzie grał mrocznie, spokojnie. Później wejdzie klasyczny, house'owy, dynamiczny, groove'ujący rytm. Po house'ie wejdzie progressive, po progressive'ie wejdą breakbeaty, trochę techno, a skończymy już naprawdę pełnym, mocnym tupnięciem.
9: Okej, okay, a powiedz mi w ogóle, bo powiedziałeś, że to taka pierwsza edycja.
10: Pierwsza edycja, tak.
9: A wiadomo, że jak jest coś po raz pierwszy, to może się pojawić po raz drugi, trzeci, oczywiście, czwarty, piąty i
10: mamy taką nadzieję,
9: dziesiąty. Więc właśnie, czy w twojej głowie już coś się tli, że możecie kontynuować imprezkę?
10: Tak, tak. To mamy pomysł, który jest szeroko rozplanowany na najbliższe lata. Oczywiście nie, wiadomo, w Szczecinie jest jedna impreza, którą możemy się przemiwo chwalić, jest to Bass Planet. I my będziemy chcieli być takim młodszym bratem Bass Planet. Będziemy się w jakiś sposób starali wbić w te terminy, w których tamto wydarzenie nie jest organizowane. Myślę, że jest spokojnie na to, żebyśmy rozwijali nasz projekt miejsce na to, no i na pewno odbiorcy również się znajdą. Więc tak, mamy szeroko zakrojone plany, nawet mamy już w planach artystów na kolejne edycje tegoż przecudownego, mam nadzieję, wydarzenia.
9: Październik to też taki dobry czas, bo wracają studenci do Szczecina.
10: Tak, po części tak. I rzeczywiście liczę na to, że bardzo wielu fanów, tych nieco młodszych fanów, lubiących właśnie Skytecha i jego produkcje muzyczne, jego występy, jego dynamiczne, bardzo gorące i energetyczne sety, też pojawi się na tym wydarzeniu, żeby go zobaczyć, ponieważ Skytech sam mówił mi ostatnio, że jego ostatni występ w Szczecinie odbył się, niebagatela, 10 lat temu.
9: O, to powrót po dekadzie zrobi na pewno dobrą robotę.
10: No, na pewno. On się naprawdę nie może doczekać przyjazdu do Szczecina, co mnie bardzo cieszy, bo z Mateuszem akurat dość często ostatnio rozmawiamy i cieszę się, mam nadzieję, że Szczecin pokaże się z tej najlepszej strony i Mateusz będzie wracał do nas częściej.
9: No to oczywiście trzymamy kciuki za to. A powiedz tak jeszcze na koniec, co ty zagrasz, bo to też jest pewnie ciekawe.
10: No i powiem ci, że jeszcze nie wiesz. I wiem już częściowo, wiem i układam swojego seta. Nie robię tego często, staram się grać zawsze swoje nagrania, produkcje i swoje sety bardzo spontanicznie, zważywszy na to, jak reaguje publiczność w danym miejscu. Podczas mojego występu ja zawsze te sety buduję tak, żeby iść z nurtem, iść razem z nimi i tą energię w jakiś sposób wymieniać, ale tutaj przygotowuję wcześniej seta, to będą naprawdę bardzo dobre rzeczy, dużo nowych, dużo wysłanych przez moich kolegów, producentów, rzeczy, których wcześniej jeszcze nikt nie grał, ale to tylko po to, że będziemy starali się przygotować również pokaz wizualny na ekranach LED-owych, które się będą odpalały w trakcie, gdy mój set będzie
11: leciał. To tak na koniec, chcesz coś jeszcze dodać?
10: Tak, chciałbym dodać to, że liczę na was, kochani, wpadajcie, zaśpiewamy sobie 100 lat, szukajcie właśnie wejściówek na naszych stronach, również w Radio SK, bo Radio SK jest, to trzeba powiedzieć, jest naszym partnerem medialnym, z czego się bardzo cieszę. No i cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko gorąco i serdecznie zaprosić na 3 października na Electric Atmosphere do legendarnego kina Kosmos.
11: A ja ci życzę wszystkiego najlepszego z okazji.
10: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy za przybycie do naszego studia i oczywiście zapraszamy cały Szczecin i nie tylko do odwiedzania tych właśnie wydarzeń. Będzie muzycznie i motoryzacyjnie, także jest co robić w ten weekend tutaj na miejscu. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejne rozmowy z cyklu magazynu lokalnego. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać